przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
14: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła. Zapraszam. Trochę zajmiemy się tym, co w minionym tygodniu się działo, między innymi dofinansowaniami dla fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z naszego regionu. O co chodzi dokładnie? O tym za momencik dosłownie opowie dyrektor Narodowego Centrum Wolności, Michał Braun, wraz z wojewodą świętokrzyskim i osobami z pewnych fundacji. O szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie stałych elementów naszych weekendowych spotkań, takich jak sport, takich jak ciekawostki, takich jak co jest grane, czy kryminalne świętokrzyskie. Będą także inne tematy. Między innymi zajmiemy się rewitalizacją jędrzejowskiego rynku, a także popodróżujemy sobie po Poniedziu. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
13: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
14: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni, jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek. O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
15: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
14: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
15: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
14: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?
15: Tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południową przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Niczejowie, zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców, ewentualnie do zaopatrzenia. Z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, iluminacji oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik instalacji chlorowania wód opadowych. Po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
14: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
15: No tak, oczywiście też obiekty nowej architektury, to fontanny, rzeźby, wiatry siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę studni, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jerzyjowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
14: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać, kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian. Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.
15: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, to planujemy go rozpocząć 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić same, przynajmniej na okres budowy, albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie, myślę, na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą mniejsze w porównaniu z tym, co się okaże później.
14: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
15: W terminie realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, no, były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt był jak najszybszy.
14: I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji jędrzejowskiego placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
14: No nie tylko o inwestycjach, ale także i o innych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Już teraz pora poopowiadać trochę na antenie. No to proszę bardzo.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiej.
14: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
13: Wtorek.
0: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził prowadził samochód, mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: Grozi mu do 5 lat więzienia.
13: Środa.
0: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
11: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
12: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
11: Żadnych plusów?
12: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
11: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
16: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
11: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
16: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
0: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
13: Czwartek.
0: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
17: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
0: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
14: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
13: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
14: A będziemy zajmować się stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi. A to dlatego, że w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michałem Braunem ogłosili rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ruszyła już druga edycja programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Tym razem wszystko nastawione jest na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy. W naszym regionie w tegorocznej edycji programu Moc Małych Społeczności dofinansowanie uzyska 75 inicjatyw na łączną kwotę 675 tysięcy złotych. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy i opowiedzą o tym wojewoda Józef Bryk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Na dofinansowanie, ja tylko dodam jak na razie, mogą liczyć wydarzenia zwiększające wiedzę o tym, jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego braku prądu czy klęsk żywiołowych. Procedura aplikowania o te środki jest bardzo prosta. Także grupy nieformalne mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Co to są grupy nieformalne? Jak aplikować na ten konkurs, do tego konkursu? No właśnie, nabór będzie poprzedzony serią spotkań informacyjnych w naszym regionie oraz webinarów, aby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do składania wniosków. No to proszę bardzo, na początek wojewoda Józef Bryk. Kilka słów o tym właśnie bardzo ważnym dla naszego województwa programie.
13: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
18: Ogłaszamy nabór wniosku do konkursu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. To jest program 2026-30. Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych. Wnioski można składać będzie w przedziale 14-25 wrzesień na stronie internetowej. To już szczegóły więcej panu, państwu przekażę dyrektor, którego serdecznie witamy, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun. Tu mamy to szczęście, że przy okazji takich ważniejszych tych konkursów gości u nas i może przekazać państwu więcej tych szczegółów. Nabór tych wniosków, jak powiedziałem, w miesiącu wrześniu jest, ta kwota to jest 675 tysięcy. Grupy formalne, czyli organizacje pozarządowe, mogą do 10 tysięcy, natomiast grupy nieformalne mogą do 7 tysięcy uzyskać takie dofinansowanie. Ja dziękuję i proszę o więcej szczegółów pana dyrektora.
19: Tak jak powiedział pan wojewoda, kolejne rządowe środki trafiają do organizacji pozarządowych z naszego świętokrzyskiego regionu. Kiedy zapowiadaliśmy konferencję prasową, mówiliśmy o tych środkach, które, o których powiedział pan wojewoda, ponad 600 tysięcy złotych jest w puli konkursu, który ogłaszamy, o którego szczegółach zaraz powiedzą organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na bycie naszym partnerem, operatorem, dlatego że w Narodowym Instytucie Wolności wierzymy w to, że granty, takie lokalne granty do 10 tysięcy złotych, no najlepiej są dystrybuowane przez organizacje, które są najbliżej danego regionu, które działają w danym regionie i które znają lokalne środowisko. Ale w piątek ogłosiliśmy też wyniki priorytetu pierwszego programu Moc Małych Społeczności i kolejne 500 000 złotych trafiło do organizacji z naszego regionu na konkretne działania związane z budowaniem odporności społecznej.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: Są to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i fundacje, a więc w sumie w tej puli środków, która we wrześniu trafi do świętokrzyskich organizacji pozarządowych, rządowych środków, jest prawie 1,5 miliona złotych. Co więcej, w roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu i z tej okazji z inicjatywy ministra Jana Grabca wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu, a to oznacza, że kolejne pieniądze trafią do organizacji pozarządowych także w naszym regionie. Już trwa konkurs na małe inicjatywy promujące wolontariat, zachęcające do wolontariatu. Tutaj też mamy organizacje, które są lokalnymi operatorami, akurat w przypadku województwa świętokrzyskiego, to jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dzisiaj o tym nie będziemy jakoś dużo mówić, ale chcę zaznaczyć, że oprócz środków, o których dzisiaj powiemy, jeszcze we wrześniu, już w tych dniach, organizacje z naszego regionu, tutaj już bez żadnych wyłączeń, bo Moc Małych Społeczności jest dla organizacji z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast Fundusz Inicjatyw Wolontariackich jest także dla organizacji z miasta Kielce. Zachęcamy wszystkich do aplikowania o te środki. Zachęcamy do korzystania z tych grantów po to, żeby pokazywać siłę wolontariatu, ale także budować odporność społeczną, którą tutaj budujemy także z panem wojewodą, myśląc o programie obrony ludności, ochrony ludności i obrony cywilnej. Także zachęcam wszystkich do aplikowania o te środki. To jest bardzo prosta procedura po to, żeby organizacje pozarządowe, także grupy nieformalne, mogły skorzystać z rządowych środków i żeby w naszym regionie działo się jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.
20: W ramach drugiej edycji programu Czar Świętokrzyskie Inicjatywy na rozdzielone granty, tak jak pan wojewoda powiedział, 675 tysięcy złotych, co najmniej 75 grantów. I to będą granty przeznaczone na budowanie odporności lokalnej, na to, żeby organizacje działające lokalnie i grupy nieformalne mogły budować odporność społeczną, przygotować się na różne kryzysy, zagrożenia, na to wszystko, co może w najbliższych latach spotkać społeczność lokalną. Program jest skierowany do całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce, natomiast województwo zostało podzielone na takie 3 strefy i na każdy z subregionów przewidziana jest pewna pula środków. Chodzi o to, żeby te środki były rozdane, rozłożone maksymalnie równo terytorialnie, więc tak naprawdę mamy nadzieję, że w każdym powiecie co najmniej kilka inicjatyw zostanie sfinansowanych. Nabór planujemy od 14 do 25 września, natomiast już w najbliższych dniach startują spotkania informacyjne, startują webinary, czyli będzie możliwość jak najlepszego przygotowania się do składania tych wniosków.
1: Prezentuję Fundację PESTK, jednego z operatorów projektu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, druga edycja. Nasza fundacja odpowiada za nabór i dystrybucję środków oraz rozliczenie na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego i koneckiego. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego Facebooka, jak i również Facebooka innych operatorów, czyli Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg Spałtowa. Już 4 września rusza pierwszy z 5 webinarów tematycznych, które na pewno pomogą Państwu zaprogramować działania, zainspirować się tymi informacjami, które zdobędziecie Państwo na webinarach. Także zachęcam bardzo do obserwowania Facebooka Fundacji Pestka, profilu, jak również naszych innych pozostałych operatorów. Dziękuję.
14: Jak słyszeliśmy na stole, naprawdę duże pieniądze dla fundacji oraz stowarzyszeń. Pieniądze, o które trzeba się postarać, żeby je otrzymać, na przykład startując w konkursie. Czy są jakieś główne założenia, na jakie inicjatywy te środki można pozyskać?
20: Konkurs nie przewiduje, nie daje zamkniętego katalogu. Ma to być generalnie budowanie odporności społecznej. To może być na przykład temat związany z pierwszą pomocą, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, na przykład jak radzić sobie w sytuacji, nie wiem, blackoutu, jakichś katastrof żywiołowych, klęsk żywiołowych. Mogą to być zajęcia związane na przykład z tematami, na przykład opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi w sytuacji zagrożenia. Czyli jeżeli coś wydarzy, to jak na przykład społeczność lokalna może zareagować. Mogą to być działania związane z na przykład ćwiczeniem jakiejś ewakuacji. Zajęcia z survivalu, radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczności lokalne były jak najlepiej przygotowane do różnych potencjalnych sytuacji. Co jest bardzo ważne, jeżeli wniosek będzie składała organizacja pozarządowa, to ona część grantu, co najmniej 50% będzie musiała przeznaczyć na działania dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej, natomiast część grantu do 50% będzie mogła przeznaczyć na wzmocnienie swojego potencjału, na przykład zakupy sprzętu, który być może będą jej służyły w przyszłości, ale też do budowania tej odporności. Natomiast temat odporności społecznej, przygotowania na kryzysy jest jakby otwarty.
14: Program przewidziany jest i skierowany dla fundacji oraz stowarzyszeń. I tutaj wszystko jest jasne, ale w zapisie konkursu możemy także przeczytać, że mogą w nim wystartować grupy nieformalne. Wyjaśnijmy w takim razie, co to oznacza.
20: Grupy nieformalne to są 3 osoby, które nie mają żadnej organizacji, nie mają podmiotu, natomiast chcą coś lokalnie zrobić. 3 osoby dorosłe, które składają wspólnie wniosek. Ten wniosek oczywiście podlega normalnie ocenie. Różnica polega na tym, że w przypadku, jeżeli składa wniosek grupa nieformalna, to nie dostaje pieniędzy, no bo tam nie ma podmiotu. Natomiast te osoby później jakby dostają tak jakby przyznane dofinansowanie, realizują działania, a operatorzy po prostu im te działania finansują, rozliczają. Czyli nie trzeba mieć organizacji, żeby działania lokalne realizować.
14: No to do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Tym bardziej, że wiem, że w poprzedniej edycji spłynęło około 150 wniosków. Około 50% zostało pozytywnie ocenionych, czyli po prostu dostało dofinansowanie na te swoje inicjatywy. No a na tę edycję organizatorzy myślą, że będzie właśnie bardzo, bardzo podobnie. Tyle, jeżeli chodzi o program, o to rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, program Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Jak słyszeliśmy, tym razem wszystko jest nastawione na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy, a więcej szczegółów, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, znajdziecie na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy fundacji, o których mówiliśmy przed momentem. Tam również wszelkie informacje w tej właśnie sprawie.
13: Ekologia w Świętokrzyskiem.
14: A my zmieniamy sobie temat i właśnie o ekologii słów kilka powiemy. Otóż już teraz zapowiadam, że więcej na ten temat będziemy mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz tylko waszą czujność chciałbym delikatnie połechtać, żeby była w pełnej gotowości. Otóż Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. To szczepienie będzie odbywać się na terenie regionu świętokrzyskiego od 17 do 30 grudnia. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami, tak aby nie miały one kontaktu z preparatem. Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt i będzie rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyrzucana z samolotu na obszary leśne, łąki oraz pola. Nie należy jej dotykać, nie należy jej zbierać. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi, bo przypominamy, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych, np. lisów, psów czy kotów. A głównym rezerwuarem zagrożenia są właśnie chore lisy wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Tak jak powiedziałem, więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie. Już teraz zapraszam na magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem od poniedziałku do piątku. No a my pozostaniemy sobie w tematyce i otoczeniu pięknej przyrody, ponieważ chciałbym już teraz zabrać was na zwiedzanie Ponidzia.
13: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
14: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
14: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
3: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane, nie mamy co prawda gajów poliwnych, ani wybrzeżów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną kraj.
14: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
3: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeznany przez turystów. W tym piełku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskoczną, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości, krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takich babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
14: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić. Jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia?
3: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, która wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę dokładnie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nity, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu już Pista, Płoskozdrój, Solec, chociaż Płoskozdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą. Natomiast gdybyśmy chcieli na przykład wskoczyć w samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Płoskozdrój i Solec.
14: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem. Oczywiście nie zapominając o wiośle.
3: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki, przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł.
13: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
14: Zanim wrócimy do rozmowy o Ponidziu, zanim wrócimy do naszego gościa, którym, przypomnę, jest Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, to chciałbym, żebyśmy najpierw zajęli się świętokrzyskimi ciekawostkami, a także sportem.
13: Ciekawe świętokrzyskie.
14: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki

0: Policja i Straż Miejska podjęły interwencję wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji osób wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas z 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 22, 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
1: Sportowe Świętokrzyskie.
0: A z Kielc przenosimy się wprost do Jędrzejowa, dlatego że będziemy mówić o jędrzejowskim sporcie i to będziemy mówić o ważnych rzeczach, a dokładnie to o drużynie naprzodu Jędrzejów. No to może zaczniemy sobie od tego, że w meczu 6. kolejki piłkarskiej Beltic 3. ligi naprzód Jędrzejów na własnym stadionie zremisował bezbramkowo z rezerwami Wisły Kraków. To jeszcze wiadomość dosłownie z zeszłego weekendu. Natomiast my teraz właśnie o naprzodzie sobie porozmawiamy, a dokładnie to mówić będziemy o historii tego pięknego, wyjątkowego jędrzejowskiego klubu i o tej historii słów kilka opowie mój gość. Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny naprzód Jędrzejów. Czy naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
2: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. prostu taka ciekawostka, że on powstał w połączeniu dwóch klubów

0: na Świtu i Błysku. Wtedy powstała drużyna, jako że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Wag. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Warmia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
0: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaka. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
0: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
0: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, że tak powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na daleki wyjazd. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
0: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Wraz z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak dziś zwiedzamy Ponidzie. Mówiliśmy o środkach transportu i na tym zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy. Dokładnie to podróżując po Ponidziu kajakiem, bo przecież Nida niesie nas przez Ponidzie pięknie. A czy Ponidzie można także zwiedzać przy użyciu na przykład komunikacji publicznej? Czy to dobry pomysł?
3: Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
1: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
3: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzimy swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek Chęcinek już odwiedził, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi Zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. Zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miało miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, bo jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Bonie, o moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca, bardzo lubiła się uczyć, bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też zmysł biznesowy troszeczkę miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach, pamiętały o Królowej Bonie.
1: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam jak wiadomo jest rosół i on właśnie, to znaczy mój syn przy niedzielnym rosole stwierdził, że już wie, dlaczego rosół z Mikołajka nazywa się, a właściwie ma ksywkę rosół. Ale to taka moja dygresyjka. Wróćmy do zwiedzania naszego pięknego Ponidzia, bo przecież na taką wycieczkę można się, jeżeli już jesteśmy przy temacie, na przykład właśnie po niedzielnym rosole wybrać, prawda?
3: Zdecydowanie tak. Jak już mamy kwestię kulinarną tutaj na tapecie, to warto udać się płynąć z nurtem rzeki do skansenu ziemi kieleckiej w Tokarni, dlatego że mamy tam bardzo dużo imprez związanych z naszymi regionalnymi kulinariami. Dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej kieleckiej wsi. Wsi, której niestety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przy Nidzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: A do tej naszej wycieczki po Ponidziu za moment jeszcze sobie wrócimy. Zachęcam, żeby zostać z nami na 93,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
3: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pińkowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnopiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze w Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty w Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów i to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stradowie, dlatego że Stradów położony dosyć blisko Wiślicy w czasach tej monarchii wczesnopiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy są przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna, zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy, że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, przynajmniej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością, może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
3: Zdecydowanie tak, Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj, jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakieś takie niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru, a w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
3: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
3: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście Państwo o zamku Krzysztofu Dwójeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, z której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Pińczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Pińczowie mieliśmy ordynację pińczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie. To ma Pięczów, chrobesz szaniec, może iść z królową w tanie. Czyli
1: w łaźni.
3: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pińczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pińczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pińczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pińczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: No Mikołaj Rej związany dosyć mocno z podjędrzejowskimi Nagłowicami, prawda? Tam zresztą siedziba Rejów znajduje się, dworek do tej pory wita turystów. No a my wróćmy do tego naszego tematu dzisiejszej podróży, czyli do Poniedzia. Co jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miasto oprócz tych, które już wymieniliśmy, warto odwiedzić na tej naszej trasie zwiedzania?
3: Warto, ja tylko jeszcze tylko jedno słowo uwagi a propos Pińczowa, bo bardzo często turyści zwracają uwagę, pytają o postacie świątków, które na Poniedziu się znajdują. Są też przepiękne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Poniedzia. Pińczowie tworzył artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santi Gucci. On urodził się we Florencji, w stolicy światowego renesansu. Przyjechał między innymi do Pińczowa, odkrył kamień, który nazywa się Pińczo. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu. Pińczak jest, czyli jeżeli go mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Polskę, to narastają dróg, drogę, będziecie mieli bardzo dużo rzeźb. No, najczęściej Maripanna, ale myślę tego na przykład Nepomucena. I one są wyrzeźbione z Pińczaka. Bo w Pińczowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santi Kucci, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, że znajduje się na Wawelu, więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać, bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponidzie. I kolejne miasto. Nie będziemy sobie Michale wydobywać wieku, bo jesteśmy chyba tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
3: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Błysku Zdroju i Sercu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
3: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko Zdrój w ciągu ostatnich, no, 10-15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. Wyrosło na taki kurort uzdrowiskowy, który warto bywać. I od moich własnych wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Buska w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Leczą się, zażywają tam wód wody siarkowej, solanki jodkowo-obrąbkowej. I te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne. Wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: No, czyli taka woda uzdrowiskowa po imprezie w sanatorium jest na następny dzień jak znalazł po prostu. Nie ma się co dziwić, że kuracjusze tak chętnie do Buska wracają. Dorota, ja myślę, że o naszym Ponidziu z każdej perspektywy można by było opowiadać w nieskończoność niemalże. Czy o robieniu fotografii, czy o zwiedzaniu, czy o świątkach, o których wspomniałaś. Bo jest o czym mówić, a my po prostu zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby na Ponidzie przyjeżdżali i żeby zwiedzali to, co jest najbliżej, bo czasami to jest najpiękniejsze.
3: Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zarówno w województwie świętokrzyskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Świętym Krzyżu, o Blangorku, o Jestimira i tak dalej, i tak dalej, ale również na Ponidziu. Ponidzie leży jeszcze poza tym głównym turystycznym nurtem, natomiast zdecydowanie warto pojechać na Ponidzie, odwiedzić Ponidzie, zanurzyć się w tej spokojnej, nostalgicznej Polsce, w krainie przyrody, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale na Ponidziu mamy przepiękne rezerwaty florystyczne. Jeżeli przyjedziecie Państwo na wiosnę, to będzie kwitł miłek wiosenny. Będą przykwitły kwiaty w naszych rezerwatach florystycznych, czyli rośliny, których w innych części Polski naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Więc przyjeżdżajcie na Ponidzie. Ja zawsze, jak żegnam się z moimi wspaniałymi turystami podczas wycieczek, to mówię, mówcie o nas dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Świętokrzyskie naprawdę godne jest turystycznej uwagi i zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście poczuli ten świętokrzyski, ten nadmiedziański klimat magii, spokoju, nostalgii. No i tak go odwiedzania w rytmie slow, czyli powolnego.
1: Ostatnio gdzieś przeczytałem, tak już kończąc naszą rozmowę, że zdezaktualizowało się całkowicie hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Ja myślę, że niedługo może zostać ukute nowe, czyli rzuć wszystko i jedź na Ponidzie. A o Ponidziu pięknie opowiadała nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka. Dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję Państwu bardzo. Nie jedź w Bieszczady, bo w Bieszczadach są już tłumy. Przyjedź na to. Pozdrawiam.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A teraz przenosimy się nieco w przeszłość, ponieważ do nocy z wtorku na środę w minionym tygodniu właśnie wtedy miało miejsce zdarzenie, o którym dziś opowiemy. Wtedy to 19-letni kierujący pojazdem marki Seat zwrócił uwagę na jadącego przed nim Peugeota. Tor jazdy samochodu wskazywał, że może prowadzić go nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna, wybierając bezpieczny moment, wyprzedził ten pojazd, a następnie zmusił go do zatrzymania. Po otwarciu drzwi 19-latek wyczuł alkohol od kierującego, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy sprawdzili stan trzeźwości ujętego kierującego. Jak się okazało, węch nie zawiódł 17-latka, bo 43-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. No i właśnie w ten sposób, dzięki czujności i postawie godnej naśladowania, wyeliminowano z drogi kolejnego nietrzeźwego kierującego. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. A my wraz z policją apelujemy. Widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Zareagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Dlatego reagujmy na takie przypadki. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców. I tą właśnie informacją, kryminalną informacją z naszego regionu kończymy tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Dzień dobry, Michał Pustuła, kłaniam się i zapraszam na nasze spotkania. Zaczniemy sobie od przypomnienia najważniejszych informacji z minionego tygodnia. A więc już teraz na antenie pojawia się...
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
12: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni. A zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
11: Wtorek.
13: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
14: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
13: Grozi mu do 5 lat więzienia.
11: Środa.
13: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
15: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
16: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
15: Żadnych plusów?
16: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
15: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
16: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
15: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
16: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
13: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
11: Czwartek.
13: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
17: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami
2: 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
13: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia, tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93 i 2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
3: Istotne dla Świętokrzyskiego.
12: Wojewoda Świętokrzyski wraz ze służbami mundurowymi, z przedstawicielami służb mundurowych podsumował minione wakacje. Jak to podsumowanie wyglądało, jak wyglądają statystyki? O tym już teraz na antenie.
7: Szanowni Państwo, każdego roku przed wakacjami wojewoda zwołuje posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego na temat przygotowania służb do okresu wakacyjnego. Służby w tym czasie raportują stan przygotowania, oceniamy ten stan przygotowania i później realizujemy te zadania w okresie wakacyjnym. W dzisiejszym dniu chcę podsumować działania głównie tych służb, które pracowały w tym okresie wakacyjnym, czyli Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Straży Pożarnej. Również w tych wakacjach brały czynny udział takie służby jak sanepid, kuratorium i to chyba tyle z takich głównych służb. Działania policji głównie to są działania na drogach, ale nie tylko, bo to są działania i nad wodą, bezpieczeństwo naszych wypoczywających nad wodą. Inspekcja głównie działania, kontrole autokarów. O tym opowiedzą poszczególni mówcy. Natomiast ja powiem o działaniach Straży Pożarnej. Głównie kontrolowaliśmy obozowiska harcerzy wypoczywających w naszych lasach. Było 19 ewakuacji tych obozów. 16 to było samoczynne, 3 były przy pomocy Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko odbyło się bezpiecznie w ramach obowiązujących przepisów. To tyle, ja dziękuję. O podsumowanie poproszę pana komendanta wojewódzkiego policji. Proszę bardzo.
10: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tomasz Jarosz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. Szanowni Państwo, 2 wrzesień, więc co z tym idzie, już zakończyliśmy okres wakacji, podsumowaliśmy okres wakacji. Wakacje roku 2026 na terenie województwa świętokrzyskiego podsumowaliśmy i ten okres zamknęliśmy. Oceniamy go jako okres dobry, bezpieczny i spokojny. Szanowni Państwo, no będę się posiłkował danymi, które zebraliśmy na chwilę obecną. W roku 2026 przez okres wakacji skontrolowaliśmy łącznie 318 autokarów, które przewoziły, wyruszały w drogę wakacyjną z terenu województwa świętokrzyskiego. 117 autokarów skontrolowaliśmy w miejscach, w których na stałe można było podjechać, zgłosić tę kontrolę, a 201 kontroli było to na wezwanie osób organizujących tego typu wyjazdy. Szanowni Państwo, kontrolowaliśmy osoby poruszające się na hulajnogach i urządzeniach transportu osobistego. Te kontrole miały na celu to, żeby wskazać osobom poruszającym się tego typu środkami transportu, w jaki sposób należy to robić, żeby to było bezpiecznie. Niemniej jednak w trakcie wakacji odnotowaliśmy 13 wypadków drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna osoba zginęła, 12 osób zostało rannych. Policjanci rozliczyli również 54 osoby, które brały udział w kolizjach drogowych z udziałem hulajnóg. Co za tym idzie, żeby było bezpiecznie, prowadziliśmy wzmożone kontrole stanu trzeźwości na drogach województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo, takich osób przebadanych w różnego rodzaju działaniach, w różnych porach dnia, takich osób zbadaliśmy 125 tysięcy. Wynikiem tego typu kontroli jest zatrzymanych aż 739 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, 68 kolizji i niestety 2 osoby zginęły, a 10 osób zostało rannych, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Po tym widzimy, że te kontrole muszą być kontynuowane w ciągu kolejnych miesięcy tego roku. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo na terenach zbiorników wodnych, terenach przywodnych również przyniosło swój efekt z uwagi na to, że w zeszłym roku odnotowaliśmy 3 utonięcia, w tym roku odnotowaliśmy 2 utonięcia. Należy tu zwrócić uwagę na to, że ten rok i te wakacje były cieplejsze, więcej dni było spędzanych na terenie zbiorników wodnych, na plażach i różnego rodzaju kąpieliskach, zarówno strzeżonych, jak i niestrzeżonych. Dziękuję bardzo.
17: Dzień dobry Państwu. Robert Janik, Świętokrzyski, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. My jak co roku oczywiście też z okresem wakacyjnym rozpoczęliśmy wzmożone kontrole przewozu osób. W tym okresie, czyli od końca czerwca do końca sierpnia, przeprowadziliśmy około 230 kontroli przewozu osób. Były to głównie przewozy regularne, natomiast no, też sporą część stanowiły przewozy okazjonalne. Nasze kontrole skupiały się głównie na tych trasach przejazdowych, tranzytowych przez województwo świętokrzyskie. Tak jak na otwarciu punktu kontrolnego mówiliśmy, że z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo i stan techniczny jest coraz lepszy tych autobusów, tak też no, potwierdziło się to również w tym roku. Zatrzymaliśmy tylko 4 dowody rejestracyjne, w zasadzie 2 to dotyczyły braku ważnych badań technicznych, a w przypadku 2 pojazdów były to usterki, no, w przypadku jednego autokaru białoruskiego były to usterki niebezpieczne, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych, więc no, tak jak mówię, konsekwencją było zatrzymanie dowodu i zakaz dalszej jazdy. Jeżeli chodzi o nasze kontrole, no to tak jak do czego się one sprowadzają? Sprowadzają się to do tego, że kontrolujemy stan techniczny oczywiście pojazdów, kontrolujemy trzeźwość kierowców, kwalifikacje kierowcy, jego uprawnienia, czy posiada odpowiednie szkolenia, badania lekarskie, psychologiczne. Dodatkowo jeszcze kontrolujemy i czas pracy kierowców. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, no to tak jak mówiłem, nietrzeźwych kierowców w przypadku tych kontroli nie było. Natomiast jeżeli chodzi o te nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, to były to drobne naruszenia stwierdzone bodajże w 5 kontrolach. W przypadku nałożyliśmy 11 mandatów karnych, z tego co pamiętam, i to były głównie mandaty dotyczące obsługi tachografu i jakichś nieprawidłowości, które popełnili kierowcy. Skończyły nam się wakacje, skończyły nam się te kontrole, które prowadziliśmy, a dotyczyły, tak jak mówimy, głównie przejazdu na jakieś wypoczynki, miejsca, gdzie się udawali ludzie, żeby odpoczywać, żeby spędzać te wakacje. Natomiast teraz mamy już wrzesień i zaczynamy kolejne kontrole, czyli kontrole dotyczące przewozu dzieci i dowozu dzieci do szkół. Także tutaj też inspektorzy i policjanci też, bo tak co roku jest. Od września zaczynamy takie kontrole.
12: A my na chwileczkę wrócimy sobie jeszcze do statystyk policyjnych, dlatego że oprócz kontroli autokarów, oprócz tych wszystkich zdarzeń drogowych, policjanci w czasie wakacji również bardzo, bardzo pilnie przyglądali się tym, którzy używają hulajnóg. Jak wiadomo, od początku czerwca są z nami przepisy, które mówią o tym, że osoba poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na hulajnodze, musi używać kasku. Okazuje się, że hulajnoga elektryczna jako środek transportu jest dużo, dużo bardziej popularna, no ale oczywiście także jest środkiem transportu, którego użytkowanie wymaga znajomości i przestrzegania przepisów. Jak wyglądały wakacje, jeżeli chodzi właśnie o hulajnogi? O tym także policjanci informowali na tej konferencji, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
10: W okresie wakacyjnym cyklicznie, codziennie prowadzimy działania. One się nie zakończyły. Codziennie prowadzimy działania ukierunkowane na kontrolę osób poruszających się hulajnogami, bo dostrzegamy problem związanych z uczestnikami, którzy poruszają się hulajnogami na terenie województwa świętokrzyskiego. Na terenie wszystkich powiatów są prowadzone tego typu kontrole i policjanci te kontrole prowadzą i dopóki te hulajnogi będą się, aura pogodowa pozwoli na to, żeby się nimi poruszać, będziemy te kontrole cały czas prowadzić. No, powtarzamy to, żeby hulajnogi używać w sposób taki, w jaki powinny być używane, żeby rodzice nie zezwalali na to, żeby te hulajnogi miały zdejmowane ograniczniki prędkości, bo tak się dzieje. No i osoby, które powinny poruszać się w kaskach, żeby poruszały się w kaskach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w połowie września, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panem wojewodą, będziemy prowadzić takie działania, gdzie zarówno jak policja i kurator oświaty będziemy rozdawać osobom poruszających się rowerami kaski. Kolejna edycja rozdawania kasków po to, żeby jak najwięcej osób w tych kaskach na terenie województwa się poruszało.
12: A jeżeli my cokolwiek będziemy wiedzieć, jakieś szczegóły oczywiście na temat tej akcji rozdawania kasków, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach, to oczywiście natychmiast poinformujemy Was o tym na 93,2 FM. A tymczasem przed nami ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. Zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: A ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania jest związany z dwoma płaszczyznami czasowymi tak naprawdę. Z tym, co było oraz tym, co będzie. No to, żeby zgodność zachować, to najpierw o tym, co było pół roku temu i trwa do teraz. I miejmy nadzieję, że trwać będzie jak najdłużej. A za momencik także o tym, co dopiero będzie w nadchodzącym tygodniu.
3: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
12: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla Was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej wynika, że po wprowadzeniu ograniczenia zmniejszyła się liczba osób pod wpływem alkoholu przyjmowanych przez szpitalne oddziały ratunkowe. Stabilna pozostaje natomiast liczba interwencji służb porządkowych. Kontrole wykazały również jeden przypadek omijania zakazu. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Kielcach obowiązuje od marca 2026 roku i dotyczy godzin od 22 do 6 rano. Miasto oczywiście na bieżąco porównuje dane dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z analogicznymi okresami ubiegłego roku. Okazuje się, że w drugim kwartale obowiązywania ustawy, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, policja i Straż Miejska podjęły interwencje wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji osób wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas ze 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 22, 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
12: Powiemy sobie ogólnie o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który od ponad 3 dekad buduje międzynarodową rozpoznawalność stolicy regionu, czyli Kielc. A tegoroczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września, połączy 2 ważne wymiary. Po pierwsze, rekordową skalę międzynarodowej wystawy i debiut nowej infrastruktury należących do miasta Targów Kielce. W drugim tygodniu września do Kielc przyjadą przedstawiciele największych koncernów obronnych, a także delegacje zagraniczne, eksperci i media z wielu krajów. Tegoroczna 34. edycja MSPO będzie pod tym względem rekordowa. Zgromadzi ponad 1000 firm z 42 krajów, a ekspozycja zajmie 47 tysięcy metrów kwadratowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest już w tym momencie więc czymś więcej niż wydarzeniem odbywającym się w Kielcach. Po prostu jest jednym z narzędzi budowania gospodarczej marki miasta. Dla Kielc będzie to wydarzenie szczególne, również z innego powodu. Właśnie podczas MSPO zadebiutuje nowa hala targów Kielce, spółki należącej do miasta. To największa inwestycja w historii ośrodka i jednocześnie kolejny etap rozwoju. Obiekt o powierzchni ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych na parterze i 3000 m2 antresoli znacząco zwiększa możliwości organizacji największych wydarzeń. MSPO, którego skala od lat rosła szybciej niż dostępna przestrzeń wystawiennicza, będzie pierwszą wystawą wykorzystującą nową halę. Mimo tego i tak konieczna była budowa dodatkowych 2 hal tymczasowych. W sumie ekspozycja zajmie 11 hal. Rozwój MSPO ma jednak dla Kielc znaczenie wykraczające poza samą działalność targową, bo przez 4 dni miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań biznesowych i branżowych. Z wydarzenia korzystają także hotele, restauracje, transport i wiele innych usług, a nazwa Kielc pojawia się w relacjach mediów oraz komunikacji firm i instytucji z całego świata. Co ważne, lokalny biznes nie jest jedynie zapleczem dla gości MSPO, bowiem firmy z Kielc i regionu są także uczestnikami wystawy. Wśród nich znajduje się ich naprawdę wiele. Ja nie wymienię ich tylko z powodu tego, żeby nie zostać posądzonym o kryptoreklamę. A ja już oczywiście z tego miejsca i w tym momencie pozdrawiam wszystkich tych, którzy do Kielc i do regionu świętokrzyskiego przyjadą na tegoroczne MSPO. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze poranne spotkanie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was w sobotni poranek o 8. Zapraszamy na wiadomości.
9: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
10: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
11: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
9: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymir Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
12: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
13: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
12: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
9: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie. Radio Złote Przeboje. To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

The Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers, 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Wygenerowano z AI.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak auto

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz
2: wracam. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja. Samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Adrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Gra i Trąbi, grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. A w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święto. A szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska para prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Carsy Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Duże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Tight Fit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tight Fit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo budzie się uśmiech. No. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No, trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
10: 3.17.41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowość.

0: aplikacji w CCC i Worldbox.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli, cena

0: 3,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
4: Dziennie niskie ceny.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie. Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
3: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
3: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez Topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
5: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
3: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
6: Radio Złote Przeboje.
2: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski
2: i Bonnie Anne.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. I ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Marconi już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedają.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
17: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Sprawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super!
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcię. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Reklama.
6: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
7: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
7: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
9: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
7: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. Radio Złote Przeboje. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. Zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Men w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groovejet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A to przecież normalnie mów to. Ale jak? No Hanna, normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: 3.17.41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8.11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: jak sobota to...
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje. W grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny z tej okazji. Na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: wszystkich w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
11: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
13: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
12: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Pogoda.
12: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20, najcieplej na południu, w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
4: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach?
14: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
4: Nie praca.
14: Nie praca.
4: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
14: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniuś Leszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrobianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam kto zrobił, czy co? To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam na tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jakbym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj, najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Reklama.
5: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy, jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak, nie brzmiało, to jest i to nas
2: i znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak, z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby wiesz...
2: I znowu tak, się? Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami, i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to cię będzie cieszyć, to byś się popukała w głowie,
2: nie? To ja bym pomyślała, cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ale szczęśliwa. Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Wierzę sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę. Radio!

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira.

0: Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami. Radio Złote
2: Przyboje. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
22: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
23: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniu Śleszyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówiło, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie Ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
9: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
8: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
9: 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
8: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
10: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
11: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
10: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
11: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
10: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
8: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18, w centrum do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy. To Jadzia. I pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie. Czym chata bogata?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, to peruka już się nie nadaje. Taki rupiec, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. No, mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia. No powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No, ja taki, to ludzie przechodzą. Tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie no, mamo. A no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: Nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Reklama. Weekend jak marzenie.
3: Oh, yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda...
3: Rozpoznał
2: cię. I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówi, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status Quo in the Army now.

0: Heniuś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Piotrkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam. Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja. Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
19: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, jak zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak,
2: oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet
1: tak,
2: na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

0: Już za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno dwie osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
13: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę, poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z
12: każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak, że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że gąs sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

0: Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I taki, że rano wypijam kawę, zanim mamy obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, nas smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, manam zagram, wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15:00. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.

0: ta promocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open, to już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową, to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę kawałek po kawałku. Szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwone jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224430. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224430, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Panie Pacie! Pani Bachmacho! Złotóweczkę znalazłem!
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę, no i tak już szuka od 24 lat.

0: zapachniało kardamonem i orientalnymi zapachami. To Sting i Chapman w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe sobotnie popołudnie, a do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Reklama. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
13: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
12: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
14: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
12: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
14: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
12: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 16 było w Kołobrzegu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, weekendowego grania tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zagram wam kolejny fragment w naszej nowej zabawie. Kawałek po kawałku to będzie fragment 6-sekundowy, ale szczegóły zdradzę wam za moment. Na dobry początek będzie piosenka, przy której będzie można pośpiewać wracając z centrum handlowego z zakupów. Perfekt i niepokonani.

0: Artysta, który stoi za wielkimi sukcesami pierwszych płyt Michaela Jacksona. Quincy Jones w radiu Złote Przeboje, 12 minut po czwartej.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, kawałek po kawałku, nasza nowa sobotnia zabawa. Co godzinę gram wam fragment piosenki znanej i lubianej, no ale specjalnie ten cały numer pokroiłem na kawałki niczym tort urodzinowy. No i teraz przed nami czterosekundowy fragment piosenki. Za godzinę będzie sześciona i wtedy będziecie mogli zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy, i powiedzieć, kto śpiewa ten numer i jaki jest tytuł. To teraz kolejne wielkie skupienie przy głośnikach. Uwaga, pojawia się czterosekundowy kawałek. No właśnie, kochani, jeszcze godzina i wszystko się chyba wyjaśni. 22 4 4 3 0. Przypominam, że do wygrania w naszej zabawie kawałek po kawałku. Dziś butelka termiczna i fioletowy kubek z naszym cudownym logo.

0: kilka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

Niektóre swoje największe złote przeboje pisał jadąc autobusem, niektóre nad ranem w rodzinnym domu. Jedno jest pewne, że komponował doskonałe dźwięki, które do dziś w 2026 roku brzmią cudownie w naszych uszach. To George Michael i Wham w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która na początku lat 90. na jakiś czas usunęła się w cień, skupiła się na medytacji, jodze, a także pisaniu wierszy. Przed wami CC Catch.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje, a w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Wagleski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet. Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
10: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
9: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
11: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jak, bo w Zakopanem obaj jesteśmy pierwszy raz.
12: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
13: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
11: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
12: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
11: Można
12: ceny.
11: Na ceny, no pewnie już się sezon.
12: Macie już nocleg zarezerwowany?
11: Oczywiście, że tak.
12: Na długi pobyt?
11: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
9: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem może popadać deszcze zarówno w centrum, jak i na północy. Na północy też mogą pojawić się burze. Z kolei w niedzielę też przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie, tam też najcieplej około 20 stopni. i mamy sobotni wrześniowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Radiu Złote Przeboje w programie Czas Gwiazd sylwetka Phila Collinsa, człowieka, który od perkusisty stał się świetnym wokalistą. No ale wcześniej Whitney Houston, myślę, że ten kawałek każdy zna bardzo, bardzo dobrze.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Phil Collins urodził się 30 stycznia 1951 roku w Londynie i jest jednym z trójki dzieci agenta ubezpieczeniowego i agentki teatralnej. Kiedy miał zaledwie 5 lat, pod choinkę dostał zabawkowy zestaw perkusyjny. Szybko jednak przestała mu wystarczać i jako nastolatek miał już prawdziwą perkusję. Za sprawą matki, przynajmniej na samym początku, poszedł w aktorstwo. Jego pierwszą główną rolą była postać Jacka Dawkinsa w musicalu Oliver na podstawie powieści Oliver Twist Charlesa Dickensa. Pojawił się też jako statysta w filmie Beatlesów A Hard Day's Night. Można więc powiedzieć, że zanim jeszcze stał się sławny jako muzyk, miał już gościnny występ z legendarną czwórką z Liverpoolu. A do życiorysu Phila Collinsa jeszcze wrócimy. Teraz w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który powstał podczas wspólnej zabawy i improwizacji z Philem Baileyem, który ostatecznie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów lat 80. Easy Lover.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote przeboje postać Phila Collinsa. Aktorstwo ostatecznie przegrało u niego z muzyką. W 1970 roku Phil Collins przeczytał ogłoszenie zespołu Genesis, który poszukiwał perkusisty. Poszedł na przesłuchanie i dostał pracę. W tamtym momencie Genesis było jednak zupełnie innym zespołem niż ten, który znamy z Invisible Touch czy też Land of Confusion.

czele grupy stał Peter Gabriel, a Genesis tworzyła ambitny rock progresywny. Koncerty były rozbudowanymi przedstawieniami, muzyka była skomplikowana, a Gabriel słynął z teatralnych kostiumów i niezwykłych zachowań na scenie. Czyli jakbym miał to zobrazować, to tak jakby David Bowie nagle trafił do Pink Floyd. Ale z czasem wiele w Genesis się zmieniło, o czym opowiem za chwilę. Tymczasem cover zespołu The Supremes, no i sprawdźmy, jak Collinsowi udało się przenieść do lat 60. You Can't Hurry Love.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Escucha el ritmo.

0: stanowczo zalecamy wybieranie tras alternatywnych i omijanie tego rejonu miasta. Ograniczenie ruchu tranzytowego w tej okolicy znacząco ułatwi pracę służbom i pozwoli kierującym uniknąć niepotrzebnego stania w korkach. Zmienione zasady będą obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 8 września od godziny 5 rano do piątku, 11 września do godziny 19. W związku z tym policja również apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zmiany. Postoje autokarów, wyłączenie pętli, czyli przestrzeni dla autobusów oraz tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Również organizatorzy apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożną jazdę, zmniejszenie prędkości oraz bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania. W miejscach tworzenia się największych zatorów ruchem mogą kierować policjanci. Przypominamy, że polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi. No a jeżeli już jesteśmy przy działaniach policji, to pamiętajcie, że na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, czyli za niecały kwadrans, również kryminalne świętokrzyskie. Ale zanim ten czas nastąpi, to mam dla was jeszcze jeden temat.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
0: A dziś o zdrowiu sobie porozmawiamy, czyli o bardzo, bardzo ważnej kwestii, a dokładnie to o profilaktyce. W związku z tym wybieramy się z wizytą do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Moim i waszym gościem jest dyrektor pani Katarzyna Przemirska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, witam na antenie. Bardzo się cieszę, że odwiedziła pani nasze studio. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o ważnym i jednocześnie bardzo ciekawym projekcie, który teraz realizujecie, a mianowicie jest to projekt pod nazwą Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników. Może zacznijmy od samego początku. Co kryje się pod tą nazwą?
2: Bardzo duży projekt ukierunkowany na pomoc pracownikom z terenu naszego województwa w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
0: No właśnie, czyli tak naprawdę badamy pracowników, żeby byli zdrowi, żeby byli zdolni do pracy, żeby po prostu zadbali o siebie. Na czym polega ten projekt?
2: Tak, badamy pracowników, a wiadomo, że pracownicy z wiekiem również ulegają różnym problemom zdrowotnym, dopadają ich tak zwane choroby cywilizacyjne i to bardzo często rzutuje na ich zdolność do pracy, rzutuje na ich absencję chorobową, na wcześniejsze odchodzenie z rynku pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w naszym województwie, dlatego też powstał nasz projekt i projekt ten jest ukierunkowany na to, aby pracownikom, tym, którzy ukończyli 40 rok życia, pokazać, jak mogą dbać o swoje zdrowie tak, aby jak najlepiej się czuć, jak najdłużej pracować, no i korzystać tym samym z pełni życia. Bo wiadomo, że emeryci mają już tutaj mniejsze możliwości korzystania z pełni życia.
0: Tutaj jest bardzo jedna ważna, istotna sprawa, o której wspomnieliśmy, ten wiek. Ten projekt skierowany jest dla pracowników powyżej 40 roku życia.
2: Tak. Przystąpić do niego mogą wszyscy pracownicy, którzy pracują na terenie naszego województwa i mieszkają na terenie naszego województwa, a skończyli 40 lat. Jest też dedykowany osobom samozatrudniającym się, ale takim, którzy mają siedzibę swojej działalności na terenie naszego województwa. Jest też dedykowany rolnikom z terenu naszego województwa. Tak więc grono osób, które mogą z niego skorzystać, jest bardzo szerokie.
0: No to jeżeli już wiemy, kto może skorzystać z projektu Profilaktyka Świętokrzyskich Pracowników, to opowiedzmy troszeczkę o przebiegu tego całego procesu, bo rozumiem, że jeżeli na przykład ja chciałbym się przebadać, chciałbym sprawdzić stan swojego zdrowia, to po prostu wybieram się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i co dalej?
2: Bardzo chętnie będziemy pana gościć w naszych murach albo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

0: ponieważ jest to nasz partner, który również przyjmuje osoby w ramach projektu, ale proponujemy lepiej umówić się telefonicznie najpierw na wizytę, ponieważ jak to, że tak powiem, takich złożonych przedsięwzięciach bywa, do tej wizyty trzeba się troszkę przygotować, ponieważ w czasie wizyty są między innymi pobierane badania laboratoryjne z krwi, wobec czego trzeba być na czczo. To jest taka drobna, ale dosyć istotna sprawa. W związku z tym tutaj zachęcamy wszystkich do umawiania się telefonicznego. Można umawiać się indywidualnie, można również zgłosić swojemu pracodawcy chęć uczestnictwa w tym naszym projekcie. Wtedy też pracodawca może nas zgłosić. Pracodawca może też zorganizować dla większej grupy swoich pracowników udział w projekcie i wtedy na te podstawowe badania ekipa z WOMP-u i ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii może przyjechać do pracodawcy.
1: Pani dyrektor, nasuwa się pytanie tak z perspektywy pacjenta, patrząc, czy pracownika w tym przypadku, jakie korzyści osoba przystępująca do tego projektu może z niego osiągnąć?
0: Przede wszystkim dowiaduje się dużo o swoim stanie zdrowia, ponieważ wszyscy pracownicy, którzy przystąpią do udziału w projekcie, wypełniają takie ankiety dotyczące swojego stanu zdrowia, ukierunkowane na problemy z układem krążenia, z układem ruchu, ukierunkowane na problemy onkologiczne i na podstawie tych ankiet oraz na podstawie pewnych pomiarów, ponieważ przy przystąpieniu do projektu osoby mają mierzone ciśnienie, są obliczane ich wskaźniki BMI, a więc konsultanci są w stanie ocenić, czy mają osoby prawidłową wagę, czy występuje u nich otyłość. No i wreszcie robiony jest bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych, takich, których praktycznie lekarz pierwszego kontaktu, tak normalnie w ramach wizyty, no nie ma możliwości zlecenia, bo jest 14 różnych badań laboratoryjnych pobieranych.
1: A możemy opowiedzieć, jakie to są badania?
0: Morfologia z rozmazem, poziom glukozy, cały lipidogram, czyli z podziałem na ten dobry cholesterol, zły cholesterol, z wyliczeniem wskaźnika takiego zagrożenia miażdżycą. Są badane również wskaźniki czynności wątroby, wskaźniki czynności nerek, wskaźniki procesu zapalnego. Jest również badany poziom witaminy D3, a także jest badany poziom hormonu TSH, który też nam mówi o problemach z tarczycą. Więc zakres tych badań jest bardzo szeroki.
1: Pani dyrektor, jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której my nie wspomnieliśmy, a warto to także podkreślić, chociaż wydaje się to oczywiste. Wszystkie te badania, które są wykonywane w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy, czyli projektu profilaktyki świętokrzyskich pracowników, te badania wykonywane są całkowicie bezpłatne, nie całkowicie za darmo. Do kiedy ten projekt będzie trwać? Ponieważ mówimy o tym, że pracodawcy mogą kilkukrotnie skorzystać, jeżeli pracownicy przekroczą tę granicę i barierę 40 lat, no to pewnie w głowach niejednego pracownika pojawiło się teraz pytanie, czy zdążę?
0: Projekt będzie trwać do 2029 roku. No projekt unikalny w skali nie tylko naszego kraju, ale i na skalę Europy.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: Zmiany, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Dobre zmiany, zmiany na lepsze, to z całą pewnością. O kulturze sobie teraz trochę porozmawiamy, ale nie będziemy mówić o tym, co dzieje się na przykład na scenie i estradzie Centrum Kultury w Jędrzejowie, ale powiemy sobie o tym, jak zmieni się Centrum Kultury w Jędrzejowie, ponieważ już niedługo rozpocznie się naprawdę duża przebudowa zarówno centrum, jak i całego otoczenia centrum, łącznie z amfiteatrem. A o tym wszystkim opowie nam nasz gość Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa, który jest teraz z nami. Witamy na antenie, panie burmistrzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, no to pojawia się pytanie szybciutkie, jak zmieni się zarówno Centrum Kultury, jak i otoczenie Centrum Kultury?
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, gmina Jędrzej podpisała umowę na dofinansowanie projektu przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty, zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach właśnie podniesienia atrakcyjności Centrum Kultury w Jędrzejowie. Planujemy wydatkować na ten cel ponad 8 100 000 zł, z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
1: Proszę powiedzieć, co się zmieni, jak te pieniądze i na co zostaną wydane?
3: W ramach tego zadania planujemy przebudowę właśnie budynku Centrum Kultury oraz budowę takiego zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego teraz amfiteatru plenerowego. Chcielibyśmy przebudować, objąć termomodernizacją istniejący budynek Centrum Kultury wraz z remontem tam pokrycia dachowego, montażem instalacji fotowoltaicznej. Takie drobne rzeczy, które do tej pory nie zostały wykonane, a z tego działania chcielibyśmy to wykonać. Co istotne, chcieliśmy zmienić całkowicie zagospodarowanie terenu, przynajmniej tutaj od strony południowej, gdzie istnieje obecnie taki mini amfiteatr zewnętrzny. Tutaj chcieliśmy poddać przebudowie i korekcie usytuowania istniejącego amfiteatru wraz z budową wiaty w technologii lekkiej, budowie zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie gotowych elementów takich kontenerowych z podpiłczeniem. Niewielkiej rozbudowie też chcieliśmy poddać istniejącą infrastrukturę techniczną, czyli tam przyłącza. To, co się dzieje tam wewnątrz ziemi, a nie widać, a jest bardzo potrzebne. Chcieliśmy też przygotować scenę na stronie wschodniej, czyli zmienić orientację tego amfiteatru, który jest w chwili obecnej, zmienić jego miejsce. Tak, aby był bardziej funkcjonalny, więcej osób było z niego korzystać. Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
1: Panie burmistrzu, dziękuję bardzo za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim i waszym gościem był wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk.
3: Dziękuję bardzo.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: No to dziś zajmujemy się sprawą, która zdaje się, że za sprawą mediów również i filmu nagranego przez kamery umieszczone na mundurach policjantów obiegła całą Polskę. Otóż w miniony poniedziałek mundurowi z komisariatu Policji 4 w Kielcach prowadzili działania kontrolne w rejonie skrzyżowania z ulicą Sandomierską i Radlińską. Około godziny 10 zatrzymali do kontroli kierującego Hyundaiem. Podczas sprawdzenia jego stanu trzeźwości urządzenie wykazało wynik pozytywny. Kierujący osobówką, zapewne wiedząc, co go czeka, gwałtownie ruszył i zaczął oddalać się w kierunku Cedzyny. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą. Pomimo wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych poleceń do zatrzymania, kierujący kontynuował ucieczkę, po drodze wielokrotnie naruszając przepisy ruchu drogowego. Pościg zakończył się na ulicy Kieleckiej w Cedzynie. Tam policjanci wyprzedzili uciekający samochód, a następnie wykorzystali radiowóz do jego zatrzymania, pozostawiając kierującemu miejsce na bezpieczne wyhamowanie. 33-latek nie zamierzał jednak odpuścić. Próbując ominąć policyjny pojazd z prawej strony, uderzył swoim Hyundaiem w jego tylną część. Chwilę później był już w rękach policjantów. Kolejne badania nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego stanu. Pierwsze z nich wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Następne pomiary również się potwierdziły i mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie na obecność środków odurzających dało wynik negatywny. Na tym jednak lista problemów 33-latka się nie kończy. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach okazało się, że Kielczanin nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna został zatrzymany i po wykonaniu niezbędnych czynności trafił do policyjnego aresztu. W zdarzeniu na szczęście nikt nie poniósł obrażeń. Finalnie 33-latek będzie musiał odpowiadać za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z drugiej strony, jeżeli nie miał uprawnień, to nie ma co się dziwić, że nie rozumiał znaków, ale pamiętajmy o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. I to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tę godzinę naszego spotkania. Dzięki, do usłyszenia. Michał Pustuła, cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Dzień dobry, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam. Trochę zajmiemy się tym, co w minionym tygodniu się działo, między innymi dofinansowaniami dla fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych z naszego regionu. O co chodzi dokładnie? O tym za momencik dosłownie opowie dyrektor Narodowego Centrum Wolności Michał Braun wraz z wojewodą świętokrzyskim i osobami z pewnych fundacji. O szczegółach za kilka chwil. Oprócz tego także przegląd wydarzeń tygodnia. Nie zabraknie stałych elementów naszych weekendowych spotkań, takich jak sport, takich jak ciekawostki, takich jak co jest grane, czy kryminalne świętokrzyskie. Będą także inne tematy. Między innymi zajmiemy się rewitalizacją jędrzejowskiego rynku, a także popodróżujemy sobie po Poniedziu. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszam.
13: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
12: A dziś opowiemy sobie o jednej z największych inwestycji, które planowane są w Jędrzejowie w najbliższych latach. Duże pieniądze, bo blisko 26 milionów złotych. Projekt, o którym będziemy mówić, zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni oraz układu drogowego, a także pieszego. Ale co najważniejsze, inwestycja obejmuje plac Tadeusza Kościuszki, a także fragmenty okolicznych ulic. Co się zmieni? Jak się zmieni? Jak będzie wyglądać jędrzejowski rynek? O tym opowie nam wiceburmistrz Jędrzejowa Robert Kruk, który jest teraz z nami. Panie burmistrzu, witamy na antenie.
14: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Rzeczywiście całkowita wartość projektu to blisko 26 milionów, z czego dofinansowanie, które otrzymaliśmy w ramach programu Rewitalizacja Miast z Urzędu Marszałkowskiego, to jest 15 milionów złotych dofinansowania.
12: Panie burmistrzu, co w Jędrzejowie się zmieni? Co zmieni się na jędrzejowskim rynku?
14: Tak naprawdę zmieni się wszystko to, co teraz możemy zauważyć w rynku. Cały charakter tego miejsca, zakres projektu obejmuje przebudowę tego placu w ramach przywrócenia historycznej funkcji jędrzejowskiego jako przestrzeni kulturowej, turystycznej, przestrzeni integracji społecznej oraz ronda komunikacyjnego wraz z realizacją przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących tej całej inwestycji.
12: Panie burmistrzu, to tak ładnie brzmi, że przywrócenie tej funkcji pierwotnej jędrzejowskiego rynku, a tłumacząc na normalny język ludzki, to jak po prostu jędrzejowski rynek będzie wyglądał po tej przebudowie?
14: Tak, zmieni się na pewno układ komunikacyjny, panie redaktorze. Część ruchu zostanie wyłączona, część tego placu zostanie wyłączona z ruchu. Tutaj mówimy o Pierzei Południowej, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie korzystać z tego placu. To ta część właśnie w stronę południowej przy Muzeum imienia Przytkowskich, Muzeum Zegarów w Jędrzejowie zostanie wyłączona z ruchu. To będzie tylko taki ruch lokalny dla mieszkańców, ewentualnie do zaopatrzenia. Z tego miejsca mieszkańcy bezpiecznie będą mogli się przemieszczać na ten główny plac. Czyli tak jak mówiłem, przebudowa układu komunikacyjnego, przebudowa i rozbudowa sieci uzbrojenia terenu, czyli to, co wszystko w ziemi jest niewidoczne, ale to też wymagało gruntownej przebudowy i modernizacji. Mówimy tutaj o instalacji tam deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, teledetekcyjnej, przebudowa i budowa instalacji oświetleniowej, czyli iluminacji, oraz chcieliśmy też wykorzystać wody opadowe z tego całego dużego placu, wybudować tam taki zbiornik, instalację forowania wód opadowych, po to, żeby można było tą zieleń, która powstanie też w obrębie tego placu, później wykorzystać tą wodę do podlewania właśnie tej zieleni.
12: No właśnie, panie burmistrzu, bo mówimy o tych rzeczach, których gołym okiem nie widać, no może poza latarniami, o których pan wspomniał, ale ja wiem, że ten projekt zakłada także nową, małą architekturę, bo jeżeli już przy wodzie jesteśmy, to zaplanowano między innymi budowę fontanny, ale nie tylko. Co jeszcze będzie tam nowego na tym rynku?
14: No tak, oczywiście też obiekty małej architektury, to fontanny, rzeźby, wiaty siedliskowe. Planujemy też posadowienie tam skarbenki z taką makietą dawnego ratusza, który znajdował się ówcześnie właśnie w rynku. Replikę studni, ławki, takie kosze na śmieci przypominające historyczne zarysy Jędrzejowa, stojaki rowerowe, urządzenia multimedialne dla potrzeb turystycznych, tablice informacyjne, no, jakaś tam strefa zagospodarowania dla dzieci, mini place zabaw i ogródki, jak przy każdych rynkach mają miejsce.
12: Czyli naprawdę pięknie będzie ten jędrzejowski nowy rynek wyglądał, ale żeby on wyglądał, to musimy na to jeszcze poczekać, kiedy te prace, o których mówimy, się zakończą i czy dużo jest przewidziane utrudnień po prostu dla jędrzejowian. Czy będzie trzeba jakieś objazdy wprowadzać, chodzić innymi drogami, czy jednak wszystko jest zaplanowane tak, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.
14: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia prac, planujemy go rozpocząć 2027 roku. Wszystko zależy od tego, jak dokumentacja zostanie przygotowana. My będziemy starać się jak najmniej, aby ta inwestycja utrudniła życie mieszkańcom, natomiast no, jest to ścisłe centrum miasta i ten układ komunikacyjny, który jest obecnie, no, trzeba będzie delikatnie pewnie wyprowadzić sam, przynajmniej na okres budowy, albo troszkę go ograniczyć. Na pewno pewne utrudnienia będą. Jak przy każdej inwestycji, zawsze pewne utrudnienia, ale efekt będzie myślę na tyle zadowalający, że te utrudnienia będą niższe w porównaniu z tym, co się okaże później.
12: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, kiedy już ta inwestycja zostanie zakończona na dobre i będzie można cieszyć się zarówno tymi wszystkimi instalacjami nowoczesnymi, które będą pod ziemią, jak i tą małą architekturą, o której wspomnieliśmy. Jak długo trzeba będzie na to czekać?
14: W stadii realizacji, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie, mamy do 31 grudnia 2029 roku. Chcielibyśmy to skończyć w miarę sprawnie i szybko, żeby te utrudnienia, które tam powstaną, to były jak najmniej dotkliwe i żeby ten efekt był jak najszybszy.
12: I czekamy w takim razie zarówno na rozpoczęcie prac, jak i na ich zakończenie, a o rewitalizacji Jędrzejowskiego Placu Tadeusza Kościuszki oraz fragmentów okolicznych ulic opowiadał wiceburmistrz Robert Kruk. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo.
12: No nie tylko o inwestycjach, ale także i o innych wydarzeniach, które miały miejsce w minionym tygodniu. Już teraz pora poopowiadać trochę na antenie. No to proszę bardzo.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskie.
12: Jak wyglądał miniony tydzień? Pora oczywiście przypomnieć sobie kilka newsów, dzieląc je na poszczególne dni. A zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam.
7: Wtorek.
8: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru zniszczone zostały pomieszczenia magazynowe, a straty oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych. A 3 miesiące w areszcie spędzi 42-latek, który po pijanemu prowadził samochód, mimo dożywotniego zakazu. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu i w Kielcach doprowadził do kolizji z dwoma samochodami, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
10: Funkcjonariusze ustalili ponadto, że ma on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
8: Grozi mu do 5 lat więzienia.
7: Środa.
8: Nowy rok szkolny przynosi kolejne zmiany związane z reformą Kompas Jutra. Będzie nowa podstawa programowa, pojawi się też tak zwany tydzień projektowy. W szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów, a do tego zmienią się zasady żywienia na stołówkach. No właśnie, wczoraj uroczyste rozpoczęcie, dzisiaj pierwszy dzień zajęć. O nastroje uczniów pytał nasz reporter Mateusz Stanicki.
15: To cieszysz się z powrotu do szkoły?
16: Nie, ponieważ będzie więcej nauki i dochodzą mi nowe przedmioty.
15: Żadnych plusów?
16: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
15: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
16: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać.
15: Jest jakiś powód, z którego cieszysz się, że wracasz do szkoły?
16: Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
8: A ja jeszcze tylko od siebie dodam, że warto już teraz uzbroić dzieciaki w odblaski, bo jesień już za pasem.
7: Czwartek.
8: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, a ranne zostały 164 osoby. Funkcjonariusze podczas kontroli ujawnili też ponad 700 przypadków prowadzenia po alkoholu, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
17: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
8: Niepokojące dane dotyczą też prędkości. Za zbyt szybką jazdę ukarano ponad 17 tysięcy kierowców. A mieszkańcy gminy Jędrzejów mogą składać wnioski o dopłaty do czynszu za mieszkania wynajmowane w ramach SIM i SMS. Wsparcie jest skierowane do osób spełniających określone warunki, między innymi dotyczące dochodów i sytuacji mieszkaniowej. Wnioski można pobrać w ośrodku pomocy społecznej albo w wersji elektronicznej.
12: To był przegląd wydarzeń tygodnia, tych najważniejszych, rzecz jasna, na antenie Radia Złote Przeboje 93 i 2 FM. No a my przechodzimy do ciągu dalszego naszego dzisiejszego weekendowego spotkania.
7: Jeszcze w tej godzinie w Świętokrzyskiem.
12: A będziemy zajmować się stowarzyszeniami, fundacjami oraz grupami nieformalnymi. A to dlatego, że w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michałem Braunem ogłosili rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Ruszyła już druga edycja programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Tym razem wszystko nastawione jest na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy. W naszym regionie w tegorocznej edycji programu Moc Małych Społeczności dofinansowanie uzyska 75 inicjatyw na łączną kwotę 675 tysięcy złotych. O szczegółach za momencik sobie porozmawiamy i opowiedzą o tym wojewoda Józef Bryk oraz dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Na dofinansowanie, ja tylko dodam jak na razie, mogą liczyć wydarzenia zwiększające wiedzę o tym, jak radzić sobie w sytuacji długotrwałego braku prądu czy klęsk żywiołowych. Procedura aplikowania o te środki jest bardzo prosta, także grupy nieformalne mogą skorzystać z rządowego wsparcia. Co to są grupy nieformalne? Jak aplikować na ten konkurs, do tego konkursu? No właśnie, nabór będzie poprzedzony serią spotkań informacyjnych w naszym regionie oraz webinarów, aby wszyscy mogli jak najlepiej przygotować się do składania wniosków. No to proszę bardzo, na początek wojewoda Józef Bryk. Kilka słów o tym właśnie bardzo ważnym dla naszego województwa programie.
7: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
18: ogłaszamy nabór wniosku do konkursu Czarsz Świętokrzyskich Inicjatyw. To jest program 2026-30. Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych. Wnioski można składać będzie w przedziale 14-25 wrzesień na stronie internetowej. To już szczegóły więcej panu państwu przekażę. Dyrektor, którego serdecznie witamy, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun. Tu mamy to szczęście, że przy okazji takich ważniejszych tych konkursów gości u nas i może przekazać państwu więcej tych szczegółów. Nabór tych wniosków, jak powiedziałem, we miesiącu wrześniu jest, ta kwota to jest 675 tysięcy. Grupy formalne, czyli organizacje pozarządowe, mogą do 10 tysięcy, natomiast grupy nieformalne mogą do 7 tysięcy uzyskać takie dofinansowanie. Ja dziękuję i proszę o więcej szczegółów pana dyrektora.
19: Tak jak powiedział pan wojewoda, kolejne rządowe środki trafiają do organizacji pozarządowych z naszego świętokrzyskiego regionu. Kiedy zapowiadaliśmy konferencję prasową, mówiliśmy o tych środkach, które, o których powiedział pan wojewoda, ponad 600 tysięcy złotych jest w puli konkursu, który ogłaszamy, o którego szczegółach zaraz powiedzą organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na bycie naszym partnerem, operatorem, dlatego że w Narodowym Instytucie Wolności wierzymy w to, że granty, takie lokalne granty do 10 tysięcy złotych, no najlepiej są dystrybuowane przez organizacje, które są najbliżej danego regionu, które działają w danym regionie i które znają lokalne środowisko. Ale w piątek ogłosiliśmy też wyniki priorytetu pierwszego programu Moc Małych Społeczności i kolejne 500 000 złotych trafiło do organizacji z naszego regionu na konkretne działania związane z budowaniem odporności społecznej.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
19: Są to koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i fundacje, a więc w sumie w tej puli środków, która we wrześniu trafi do świętokrzyskich organizacji pozarządowych, rządowych środków, jest prawie 1,5 miliona złotych. Co więcej, w roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu i z tej okazji z inicjatywy ministra Jana Grabca wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu, a to oznacza, że kolejne pieniądze trafią do organizacji pozarządowych także w naszym regionie. Już trwa konkurs na małe inicjatywy promujące wolontariat, zachęcające do wolontariatu. Tutaj też mamy organizacje, które są lokalnymi operatorami, akurat w przypadku województwa świętokrzyskiego, to jest Stowarzyszenie Sursum Corda. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Dzisiaj o tym nie będziemy jakoś dużo mówić, ale chcę zaznaczyć, że oprócz środków, o których dzisiaj powiemy, jeszcze we wrześniu, już w tych dniach, organizacje z naszego regionu, tutaj już bez żadnych wyłączeń, bo Most Małych Społeczności jest dla organizacji z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast Fundusz Inicjatyw Wolontariackich jest także dla organizacji z miasta Kielce. Zachęcamy wszystkich do aplikowania o te środki. Zachęcamy do korzystania z tych grantów po to, żeby pokazywać siłę wolontariatu, ale także budować odporność społeczną, którą tutaj budujemy także z panem wojewodą, myśląc o programie obrony ludności, ochrony ludności i obrony cywilnej. Także zachęcam wszystkich do aplikowania o te środki. To jest bardzo prosta procedura po to, żeby organizacje pozarządowe, także grupy nieformalne, mogły skorzystać z rządowych środków i żeby w naszym regionie działo się jeszcze więcej. Bardzo dziękuję.
20: W ramach drugiej edycji programu Czarsz Świętokrzyskie Inicjatywy będą rozdzielone granty. Tak jak pan wojewoda powiedział, 675 tysięcy złotych, co najmniej 75 grantów. I to będą granty przeznaczone na budowanie odporności lokalnej, na to, żeby organizacje działające lokalnie i grupy nieformalne mogły budować odporność społeczną, przygotować się na różne kryzysy, zagrożenia, na to wszystko, co może w najbliższych latach spotkać społeczność lokalną. Program jest skierowany do całego województwa z wyłączeniem miasta Kielce, natomiast województwo zostało podzielone na takie 3 strefy i na każdy z subregionów przewidziana jest pewna pula środków. Chodzi o to, żeby te środki były rozdane, rozłożone maksymalnie równo terytorialnie Więc tak naprawdę mamy nadzieję, że w każdym powiecie co najmniej kilka inicjatyw zostanie sfinansowanych. Nabór planujemy od 14 do 25 września, natomiast już w najbliższych dniach startują spotkania informacyjne, startują webinary, czyli będzie możliwość jak najlepszego przygotowania się do składania tych wniosków.
0: Prezentuję Fundację Pestka, jednego z operatorów projektu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, druga edycja. Nasza fundacja odpowiada za nabór i dystrybucję środków oraz rozliczenie na terenie powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, skarżyskiego i koneckiego. Zachęcam Państwa do obserwowania naszego Facebooka, jak i również Facebooka innych operatorów, czyli Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kranspałtowa. Już 4 września rusza pierwszy z 5 webinarów tematycznych, które na pewno pomogą Państwu zaprogramować działania, zainspirować się tymi informacjami, które zdobędziecie Państwo na webinarach. Także zachęcam bardzo do obserwowania Facebooka Fundacji Pestka, profilu, jak również naszych innych pozostałych operatorów. Dziękuję.
12: Jak słyszeliśmy na stole, naprawdę duże pieniądze dla fundacji oraz stowarzyszeń. Pieniądze, o które trzeba się postarać, żeby je otrzymać, na przykład startując w konkursie. Czy są jakieś główne założenia, na jakie inicjatywy te środki można pozyskać?
20: Konkurs nie przewiduje, nie daje zamkniętego katalogu. Ma to być generalnie budowanie odporności społecznej. To może być na przykład temat związany z pierwszą pomocą, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, na przykład jak radzić sobie w sytuacji, nie wiem, blackoutu, jakichś katastrof żywiołowych, klęsk żywiołowych. Mogą to być zajęcia związane na przykład z tematami, na przykład opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi w sytuacji zagrożenia, czyli jeżeli coś wydarzy, to jak na przykład społeczność lokalna może zareagować. Mogą to być działania związane z na przykład ćwiczeniem jakiejś ewakuacji, zajęcia z survivalu, radzeniem sobie w różnych trudnych sytuacjach. Generalnie chodzi nam o to, żeby społeczności lokalne były jak najlepiej przygotowane do różnych potencjalnych sytuacji. Co jest bardzo ważne, jeżeli wniosek będzie składała organizacja pozarządowa, to ona część grantu, co najmniej 50% będzie musiała przeznaczyć na działania dla mieszkańców i dla społeczności lokalnej, natomiast część grantu do 50% będzie mogła przeznaczyć na wzmocnienie swojego potencjału, na przykład zakupy sprzętu, który być może będą jej służyły w przyszłości, ale też do budowania tej odporności. Natomiast temat odporności społecznej, przygotowania na kryzysy jest jakby otwarty.
12: Program przewidziany jest i skierowany dla fundacji oraz stowarzyszeń. I tutaj wszystko jest jasne, ale w zapisie konkursu możemy także przeczytać, że mogą w nim wystartować grupy nieformalne. Wyjaśnijmy w takim razie, co to oznacza.
20: Grupy nieformalne to są 3 osoby, które nie mają żadnej organizacji, nie mają podmiotu, natomiast chcą coś lokalnie zrobić. 3 osoby dorosłe, które składają wspólnie wniosek. Ten wniosek oczywiście podlega normalnie ocenie. Różnica polega na tym, że w przypadku, jeżeli składa wniosek grupa nieformalna, to nie dostaje pieniędzy, no bo tam nie ma podmiotu. Natomiast te osoby później jakby dostają tak jakby przyznane dofinansowanie, realizują działania, a operatorzy po prostu im te działania finansują, rozliczają. Czyli nie trzeba mieć organizacji, żeby działania lokalne realizować.
12: No to do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Tym bardziej, że wiem, że w poprzedniej edycji spłynęło około 150 wniosków. Około 50% zostało pozytywnie ocenionych, czyli po prostu dostało dofinansowanie na te swoje inicjatywy. No a na tę edycję organizatorzy myślą, że będzie właśnie bardzo, bardzo podobnie. Tyle, jeżeli chodzi o program, o to rządowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, program Czar Świętokrzyskich Inicjatyw. Jak słyszeliśmy, tym razem wszystko jest nastawione na budowanie odporności społeczności lokalnych na kryzysy, a więcej szczegółów, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, znajdziecie na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czy fundacji, o których mówiliśmy przed momentem. Tam również wszelkie informacje w tej właśnie sprawie.
1: sprawie.
21: Ekologia w Świętokrzyskiem.
12: A my zmieniamy sobie temat i właśnie o ekologii słów kilka powiemy. Otóż już teraz zapowiadam, że więcej na ten temat będziemy mówić w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem już po weekendzie. Natomiast teraz tylko waszą czujność chciałbym delikatnie połechtać, żeby była w pełnej gotowości. Otóż Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o jesiennej akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. To szczepienie będzie odbywać się na terenie regionu świętokrzyskiego od 17 do 30 grudnia. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami i kotami, tak aby nie miały one kontaktu z preparatem. Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt i będzie rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyrzucana z samolotu na obszary leśne, łąki oraz pola. Nie należy jej dotykać, nie należy jej zbierać. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażenia wścieklizną ludzi, bo przypominamy, że wścieklizna jest chorobą śmiertelną, zakaźną, atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych, np. lisów, psów czy kotów. A głównym rezerwuarem zagrożenia są właśnie chore lisy wydalające zarazki ze śliną. Wirus wścieklizny może być przenoszony również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Tak jak powiedziałem, więcej na ten temat będziemy sobie mówić po weekendzie. Już teraz zapraszam na magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem od poniedziałku do piątku. No a my pozostaniemy sobie w tematyce i otoczeniu pięknej przyrody, ponieważ chciałbym już teraz zabrać was na zwiedzanie Ponidzia.
22: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
12: Odwiedzamy na antenie świętokrzyską Toskanię, bo tak przez niektórych nazywany jest obszar geograficzny, czyli po prostu Ponidzie. Niektórzy kochają na zabój właśnie te okolice, innych nie zachwyca, a jak będzie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Dorota Czesak, czyli świętokrzyska przewodniczka, o tym przekonamy się za momencik. Dzień dobry, witam na antenie.
23: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
12: Dorota, czy ty zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że Ponidzie to jest taka świętokrzyska Toskania? Wiem, że również jesteś przewodniczką, która nieraz bywała i oprowadzała turystów we Włoszech, więc czy to można jakoś porównywać?
23: Można porównywać jak najbardziej, natomiast rzeczywiście różnic też jest troszeczkę. Jeżeli chodzi o geologię, czy o wygląd tych dwóch regionów, no to podobnie, to jest popalowane, nie mamy co prawda gajów poliwnych, ani wybrzeżów, ale mamy na przykład rzekę Nidę, więc skupmy się może na tym, żeby pochwalić swoje, bo Toskania, jeżeli chodzi o Włochy, o kraj, o Europę jest wypromowana, a my promujmy swoje, naszą nadmiedziańską, przepiękną kraj.
12: No to w takim razie promujmy. Drugie pytanie się pojawia. Dlaczego właśnie Ponidzie jest takie wyjątkowe? Jest uwielbiane przez fotografów, jest uwielbiane przez podróżników. No i ja na początku trochę skłamałem, bo nie znam osoby, która powiedziałaby, że Ponidzie jest brzydkie, nie podoba mi się i nigdy więcej tu nie wrócę. Wprost przeciwnie. Dlaczego tak właśnie jest?
23: Ponidzie jest magiczne, przepiękne, cudowne. Myślę, że jednym z powodów jest fakt, że jest jeszcze nieznany i nierozeptany przez turystów. W tym wielku dnia codziennego, w pędzie dnia codziennego, w tych sytuacjach w życiu, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani, ciągle nie mamy czasu, Ponidzie jest taką absolutną odskoczną, taką krainą, można powiedzieć, dzieciństwa sielskości. Krainą, którą być może pamiętamy z wakacji u babci, nikt się nie spieszył, gdzie czas płynął wolniej. I rzeczywiście Ponidzie ma w sobie coś z takich babci. Ja też nie znam osoby, której Ponidzie by się nie podobało.
12: No to w takim razie pojedźmy na to Ponidzie. Wybierzmy się, żeby pooglądać, popatrzeć, co twoim zdaniem na Ponidziu koniecznie trzeba zobaczyć, które miejsca trzeba odwiedzić. Jak w ogóle zabrać się za zwiedzanie Ponidzia?
23: Być może na początku powinniśmy nazwać tą krainę, wskazać ją na mapie, gdzie to tak naprawdę to Ponidzie jest, bo naprawdę wielokrotnie też słuchacze o tym słyszeli, ale tak nie do końca końca wiedzą, jak to ugryźć. Geograficznie, od zamku w Chęcinach, bo tam łączą nam się nidy, czyli rzeka Czarna Nida z Białą Nidą i opodal zamku w Chęcinach w miejscowości Wierniki się łączą i od tego momentu płyną jako Nida. Tak naprawdę możemy zacząć nazywać ten region od właśnie okolic zamku w Chęcinach. No i dalej możemy sobie płynąć rzeką Nidą, dlatego że od rzeki Nidy, która nam tutaj pięknie w tej krainie meandruje, cały ten region nazwany jest Ponidziem. I takie główne miasto tego regionu, Pniówka, Płoskozdrój, Solec, chociaż Płoskozdrój i Solec nie leżą bezpośrednio nad Nidą, natomiast gdybyśmy chcieli na przykład skoczyć w samochód i zwiedzić Ponidzie, to zdecydowanie musimy też zahaczyć o Płoskozdrój i Solec.
12: Ponidzie lepiej zwiedzać samochodem, czy być może korzystać z jakiejś komunikacji publicznej, czy być może, jeżeli już mówimy o rzece, to wsiąść w kajak, bo przecież taka możliwość też jest, i po prostu popłynąć z nurtem. Oczywiście nie zapominając o wiośle.
23: Namawiam wszystkich oczywiście bardzo serdecznie do zwiedzania regionu świętokrzyskiego, Ponidzia, właśnie z poziomu kajaka, bo wygląda to zwiedzanie absolutnie magicznie. Jednak z poziomu kajaka widzimy więcej rzeczy, których normalnie byśmy nie zauważyli. Widzimy ważki, żuczki, widzimy łabędzie, które pojawiają się na rzece, widzimy nawet zimorodki, przepiękne, kolorowe ptaki. Także kajak to jest dobry pomysł.
21: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
12: Zanim wrócimy do rozmowy o Ponidziu, zanim wrócimy do naszego gościa, którym, przypomnę, jest Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka, to chciałbym, żebyśmy najpierw zajęli się świętokrzyskimi ciekawostkami, a także sportem.
21: Ciekawe świętokrzyskie.
12: Dziś będziemy w Kielcach i taką oto ciekawostkę dla was znalazłem, która wiąże się z tym, co miało miejsce 6 miesięcy temu, ponieważ dokładnie pół roku temu zaczął obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Kielcach. Pół roku to również jest taki czas, że można wysnuć i wyciągnąć pewne wnioski. A z danych zebranych przez Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej wynika, że po wprowadzeniu ograniczenia zmniejszyła się liczba osób pod wpływem alkoholu przyjmowanych przez szpitalne oddziały ratunkowe. Stabilna pozostaje natomiast liczba interwencji służb porządkowych. Kontrole wykazały również jeden przypadek omijania zakazu. Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w Kielcach obowiązuje od marca 2026 roku i dotyczy godzin od 22 do 6 rano. Miasto oczywiście na bieżąco porównuje dane dotyczące bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z analogicznymi okresami ubiegłego roku. Okazuje się, że w drugim kwartale obowiązywania ustawy, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, policja i Straż Miejska podjęły interwencje wobec 274 osób. W takim samym okresie roku ubiegłego, czyli 2025, takich przypadków było 281, co oznacza spadek o 7. Łącznie od momentu wprowadzenia nocnego zakazu liczba interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu zmniejszyła się rok do roku z 465 do 461. Wyraźniejszą zmianę widać w danych ze szpitalnych oddziałów ratunkowych działających w strukturach Szpitala Świętego Aleksandra, Szpitala MSWiA w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W tym roku przyjęto 10 osób mniej pod wpływem alkoholu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku obowiązywania zakazu różnica jest znacznie większa, bo liczba takich pacjentów spadła z 936 do 839, czyli o 97 osób. Oznacza to, że łącznie liczba interwencji w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia od czasu wprowadzenia nocnego zakazu zmniejszyła się z 1401 do 1300, a więc o 101 przypadków. Pierwsze dane z marca również wskazywały przede wszystkim na zmianę w obciążeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Liczba osób pod wpływem alkoholu, którym udzielano pomocy, spadła wówczas z 203 w marcu do 127 w tym roku. W marcu ubiegłego roku, rzecz jasna, czyli o 37%. Jednocześnie liczba interwencji policji i straży miejskiej pozostała na zbliżonym poziomie. 69 przypadków przypadków w marcu 2025 wobec 68 w tym roku. Przestrzeganie przepisów kontroluje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach we współpracy z Komendą Miejską Policji. Od wejścia w życie uchwały do miasta nie wpływały skargi dotyczące prób łamania zakazu, jednak przeprowadzone kontrole wykazały jeden przypadek jego omijania. Komisja przeprowadziła dwie kontrole po godzinie 22, 26 czerwca oraz 21 sierpnia. Objęły one 6 obszarów Kielc: Podkarczówkę, Białogon, Czarnów, Barwinek, Baranówek oraz Śródmieście. Podczas jednej z kontroli stwierdzono przypadek omijania nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sprawa została skierowana przez policjantów uczestniczących w kontroli do Wydziału Dochodzeniowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dotychczasowe dane wskazują na fakt, że od początku marca nastąpiła poprawa sytuacji w zakresie obciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Pełna ocena trendu wymaga jednak dalszej obserwacji w kolejnych miesiącach.
21: Sportowe Świętokrzyskie.
12: A z Kielc przenosimy się wprost do Jędrzejowa, dlatego że będziemy mówić o jędrzejowskim sporcie i to będziemy mówić o ważnych rzeczach, a dokładnie to o drużynie naprzodu Jędrzejów. No to może zaczniemy sobie od tego, że w meczu 6. kolejki piłkarskiej Beltic 3. ligi naprzód Jędrzejów na własnym stadionie zremisował bezbramkowo z rezerwami Wisły Kraków. To jeszcze wiadomość dosłownie z zeszłego weekendu. Natomiast my teraz właśnie o naprzodzie sobie porozmawiamy, a dokładnie to mówić będziemy o historii tego pięknego, wyjątkowego jędrzejowskiego klubu. I o tej historii słów kilka opowie mój gość. Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny naprzód Jędrzejów. Czy naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy naprzód od samego początku nazywał się naprzód?
1: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. Wtedy powstała drużyna. Tylko że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Wag. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Partia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
12: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
1: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jaka. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony grając w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
12: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
1: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
12: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
1: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko pracują nas podczas meczów, że powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekich gwiazd. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
12: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
1: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
12: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
21: Co słychać w Świętokrzyskiem?
12: Wraz z przewodniczką świętokrzyską Dorotą Czesak dziś zwiedzamy Ponidzie. Mówiliśmy o środkach transportu i na tym zakończyliśmy poprzednią część naszej rozmowy. Dokładnie to podróżując po Ponidziu kajakiem, bo przecież Nida niesie nas przez Ponidzie pięknie. A czy Ponidzie można także zwiedzać przy użyciu na przykład komunikacji publicznej? Czy to dobry pomysł?
2: Jeżeli chodzi o komunikację publiczną, to absolutnie nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że no nie chcę użyć tego określenia wykluczenie komunikacyjne, ale naprawdę jest bardzo duży problem z komunikacją publiczną. Busy, jeżeli jeżdżą, to jeżdżą bardzo rzadko, więc albo rzeczywiście kajak, albo własny środek transportu. No ewentualnie grupa zorganizowana.
12: To jeżeli już wiemy czym, to powiedzmy gdzie i jak zwiedzać Ponidzie, od czego zacząć, co koniecznie powinno znaleźć się na trasie naszej wycieczki.
2: Ponieważ mieszkam w gminie Chęciny, zamek widzimy swojego podwórka, więc z racji tej mojej miłości do mojej małej ojczyzny, powinniśmy moim zdaniem zacząć ewentualnie uwzględnić miejscowość Chęciny i zamek w Chęcinach. Potężna twierdza, która ma niemalże 800 lat, bo pierwsze wzmianki, tam ponad 700, pochodzą z 1306 roku. Na pewno wielu z naszych słuchaczy zamek w Chęcinach widzieli. Pewnie wielu zamek w Chęcinach już odwiedziło, ale też myślę, że mnóstwo osób przejeżdża tutaj na trasie E7. Widzi zamczysko, ale jakoś nigdy na ten zamek nie udało im się dotrzeć. Myślę, że warto to zmienić, bo widok z wieży zamkowej, widok z zamku robi naprawdę niesamowite wrażenie. Widać spokojnie na 50 km, a czasami, zwłaszcza w okresie zimowym, widać nawet w zamku Tatry. I zamek wiele widział, wiele słyszał, był świadkiem bardzo wielu historycznych wydarzeń. Warto tutaj wspomnieć o początkach zjazdów szlachty, które miały miejsce w średniowieczu. Także myślę, że zamek w Chęcinach naprawdę godzien jest uwagi. I ja zawsze moim turystom, opowiadając o zamku, jak już jesteśmy na zamku, mówię o Królowej Woni. Jak będziecie Państwo jeść w niedzielę rosół i w tym rosole będzie pływało, tak jak dzieci mówią, zielone, to pamiętajcie o Królowej Wonie. O moim zdaniem wyjątkowej, wspaniałej kobiecie, która urozmaiciła naszą polską dietę, sprowadzając do Polski właśnie włoszczyznę. I młodym dziewczynom też zawsze o niej opowiadam, ponieważ ona była bardzo, bardzo mądra, zaradna przedsiębiorca. Bardzo lubiła się uczyć i bardzo bym chciała, żeby nasze młode słuchaczki też zmysł biznesowy troszeczkę miały, właśnie patrząc na zamek w Chęcinach. Pamiętały o Królowej Wonie.
12: Dobrze, że powiedziałaś o Królowej Bonie, bo jak zaczęłaś o rosole, to przypomniało mi się, że ostatnio z moim synem zaczęliśmy czytać Mikołajka, a tam, jak wiadomo, jest rosół i on właśnie...

0: dużo turystów, z którymi rozmawiam, do naszego skansenu przyjeżdża po to, żeby właśnie poczuć się jak u babci, bo od tego zaczęliśmy. Skansen jest miejscem, w którym możemy poczuć klimat dawnej bieleckiej wsi. Wsi, której niestety albo niestety, bo są plusy i minusy, jak zawsze już nie ma. Natomiast skansen jest miejscem wyjątkowym, jest tuż przyjdzie. Płynąc kajakiem możecie Państwo do skansenu wejść, dlatego że przystań jest właśnie nieopodal skansenu. Ziemia kielecka kłania się.
1: A do tej naszej wycieczki po Poniedziu za moment jeszcze sobie wrócimy. Zachęcam, żeby zostać z nami na 93,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To mamy ten początek naszej podróży, czyli park etnograficzny w Tokarni, o którym wspomniałaś, czyli Chęciny i Zamek Królewski. No ale płyniemy dalej. Gdzie ten nurt nas zabiera?
0: Ten nurt zabiera nas zdecydowanie do dwóch niezwykle ważnych miast, do Wiślicy i do Pniewowa. I nie wiem, czy jesteśmy wszyscy tutaj świadomi tego, że Wiślica w początkach państwa polskiego była bardzo ważnym miastem. Obok Krakowa, obok Sandomierza, Wiślica była w czasach komunarki wczesnowiastowskiej najpotężniejszym grodem. Jeżeli Państwo jeszcze Wiślicy nie byliście, albo byliście dawno temu, to od 2022 roku mamy przepiękną trasę podziemną, która prowadzi w podziemiach kolegiaty Wiślicy. Miejsce niezwykłe, miejsce niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu możemy zobaczyć pozostałości po dwóch kościołach. I to w kościołach naprawdę bardzo starych, bo z XI i XII wieku, z genialnym zabytkiem, z tak zwaną płytą Orantu. To jest płyta gipsowa, która stanowiła posadzkę jednego z tych kościołów. I to jest unikat na skalę europejską. Także warto o Wiślicy pamiętać. Warto też pamiętać o Stradowie, dlatego że Stradów położony jest blisko Wiślicy. W czasach tej monarchii wczesnowiastowskiej był największym grodem obronnym. O tym nie pamiętamy, dlatego że ten gród, albo nie mówimy, ten gród spłonął w XI wieku, natomiast miał bagatela 25 hektarów powierzchni. I te zdjęcia, o których, Michale, wspominałeś na początku, bardzo często robione są właśnie w grodzie w Stradowie. Przepięknie wygląda ten gród, zwłaszcza na wiosnę, kiedy no, przede wszystkim dzikie, to się nazywa termina, one mają taki biały kolor, a ziemia w Stradowie jest wtedy czarna. Zaczyna pojawiać się pierwsza trawa, nad Stradowem unoszą się mgły. Te przepiękne zdjęcia właśnie są robione wtedy. Że Stradów jako potężna baza obronna, ośrodek administracyjny, na niej raz w życiu każdy z nas powinien zobaczyć.
1: No przyznam ci się szczerze, że ja jeszcze w Stradowie nie byłem, ale namówiłaś mnie, pojadę na pewno. Nie wiem jeszcze kiedy, ale pojadę z całą pewnością. Może zrobić wiosenną fotkę, tego jeszcze nie wiem. Przejdźmy w takim razie do kolejnej miejscowości, która na Poniedziu warta jest odwiedzenia, bo nie wiem czy słusznie, ale mnie z Poniedziem bardzo mocno kojarzy się także Pińczów.
0: Zdecydowanie tak. Pińczów uważany jest za taką nieformalną stolicę Poniedzia. I dzisiaj jak jeździmy do Pińczowa, bo nie ukrywam, że kilka razy w roku w Pińczowie jestem, no to bardzo często od turystów słyszę może nie jakiś taki niezadowolenie czy rozczarowanie, natomiast no Pińczów no jest maleńkim miastem w tym momencie, natomiast warto wspomnieć o naprawdę gigantycznej historii tego miejsca, dlatego że jeżeli Państwu powiem, że w Pińczowie był zamek wybudowany przez ród myszkowski i w tym zamku była łaźnia. Ta łaźnia była wykonana z marmuru i w tej łaźni znajdowały się postaci. No, na przykład była kobieta, z której w marmurowej piersi płynęło mleko. Były zwierzęta, czyli psy, które szczekały, machały ogonami i były też ptaki, które śpiewały.
1: Ale poczekaj, że marmurowe psy szczekały?
0: Dokładnie tak. Taka była łaźnia.
1: Ciężko mi w to uwierzyć, przyznam się szczerze, ale wierzę na słowo.
0: Znaczy, marmur może się nie ruszał, natomiast był jakiś mechanizm, który sprawiał, że te psy szczekały, machały ogonami. Więc my mówimy o takim przepychu. Bo być może słyszeliście

0: wiecie Państwo, zamku Krzysztofu w Ujeździe, tam gdzie były te marmurowe żłoby, kryształowe lustra. I ten zamek do tej pory istnieje jako trwała ruina, natomiast niestety z zamku Myszkowskich w Krzysztofie nie zostało nic. Natomiast my mówimy o tak wspaniałej budowli. Budowli, której niestety tak naprawdę oprócz resztek pawilonu ogrodowego nic nie zostało, bo ten zamek został rozebrany przez kolejny możny ród, czyli ród wielopolski na przełomie XVIII i XIX wieku, ale mówimy o Kluczowie jako o potężnym mieście. I warto powiedzieć, że w Kluczowie mieliśmy ordynację kluczowską. I co to w ogóle było? Była to trzecia w historii Polski ordynacja rodowa, która założona została na początku wieku XVII. I ta ordynacja skupiała w sobie kilkadziesiąt wsi, miasto, między innymi Pięczów. Dobrze sobie wyjechało, że było takie powiedzenie: to ma Pięczów chrobę szaniec, może iść z królową w taniec. Czyli
1: w łaźni.
0: No na przykład niech będzie w łaźni. Natomiast mówimy o założeniu bardzo bogatych magnatów polskich. Więc Pięczów kiedyś był potężnym miastem. Warto też powiedzieć o Pięczowie w czasach braci polskich, czyli Arian. W Pięczowie działała jedna z największych, najprężniej działających szkół ariańskich w Polsce. To w Pięczowie, między innymi przy udziale Mikołaja Reja, przetłumaczone na język polski Biblię.
1: No Mikołaj Rej związany dosyć mocno z podjędrzejowskimi Nagłowicami, prawda? Tam zresztą siedziba Rejów znajduje się, dworek do tej pory wita turystów. No a my wróćmy do tego naszego tematu dzisiejszej podróży, czyli do Ponidzia. Co jeszcze, czy jest jeszcze jakieś miasto oprócz tych, które już wymieniliśmy, warto odwiedzić na tej naszej trasie zwiedzania?
0: Warto, ja tylko jeszcze tylko jedno słowo uwagi a propos Pięczowa, bo bardzo często turyści zwracają uwagę, pytają o postacie świątków, które na Poniciu się znajdują. Są też przepiękne zdjęcia właśnie tych świątków robione, poustawiane w różnych częściach Ponicia. Pięczowie tworzył artysta, rzeźbiarz, który nazywał się Santi Guzzi. On urodził się we Florencji, w stolicy światowego renesansu. Przyjechał między innymi do Pięczowa, odkrył kamień, który nazywa się Pięcza. To jest niezwykle ciekawa skała, dlatego że w złożu Pięcza jest, czyli rzadko mamy we wnętrzu góry, to on jest miękki. Jeżeli wydobędziemy go na zewnątrz, to on pod wpływem powietrza zaczyna się utleniać i twardnieje. Ale mamy taki moment, kiedy on jest miękki i możemy z niego wyrzeźbić. Możemy z niego wyrzeźbić na przykład świątki. I jak będziecie Państwo kiedyś podróżować i jeździć przez Polskę, to narastają drogi, będziecie mieli bardzo dużo rzeźb. No, najczęściej najświętsze Marii Panny, ale myślę tego na przykład Nepomucena. I one są wyrzeźbione z Pięcza. Bo w Pięczowie działał bardzo prężnie, no między innymi Santi Guzzi, który pojechał potem na Wawel, pracował na zlecenie i na przykład wyrzeźbił kaplicę Stefana Batorego, która znajduje się na Wawelu, więc warto o tych świątkach i o tym naprawdę wyjątkowym materiale do rzeźbiarstwa pamiętać. Bo to zwraca bardzo dużą uwagę, jak podróżujemy przez Ponicie. I kolejne miasto. Nie będziemy sobie Michale wydawać wieku, bo jesteśmy chyba tym samym.
1: Tak, wszyscy w 21.
0: Tak, dokładnie. Natomiast powinniśmy wszyscy w dzisiejszym zabieganym świecie pamiętać o ochronie swojego zdrowia i o profilaktyce. Powinniśmy wziąć pod uwagę wizytę w Busku Zdroju i Sercu Zdroju.
1: Dorotka, ja powiem ci, że jak ostatnio byłem w Busku, to nie chcieli mnie stamtąd wypuścić, bo myśleli, że już jestem rezydentem jednego z sanatoriów i próbuję się wymknąć ukradkiem, ale jakoś mi się udało dotrzeć do studia, także Busko jest absolutnie unikatowe, ale opowiedzmy trochę właśnie twoimi oczami o tym uzdrowiskowym mieście w naszym województwie.
0: Ja myślę, Michale, że nie chcieli cię wypuścić z jakichś baletów, z jakiegoś dancingu eleganckiego, bo byłeś królem parkietu, a nie kuracjuszem, który, nie wiem, nie może się ruszać. Busko Zdrój w ciągu ostatnich, no, 8, 10, 15 lat rozwinęło się naprawdę fenomenalnie. wyrosło na takim kurort uzdrowiskowym, który warto bywać. I od moich właśnie wspaniałych turystów wiem, że bardzo wiele osób z całej Polski przyjeżdża regularnie albo do Bóstwa w Zdroju, albo do Sądu w Zdroju. Leczą się, zażywają tam wody siarkowej, sanatki jodowo-bromowej i te wody naprawdę pomagają. Pomagają na choroby zwyrodnieniowe stawów, kręgosłupa, pomagają na choroby skórne, wspomagają odbudowę chrząstki stawowej, działają przeciwzapalnie, poprawiają krążenie krwi, więc wszystko, czego człowiek może sobie zażyczyć, będąc w takim uzdrowisku, na pewno zadzieje się w Busku i w Solcu.
1: No, czyli taka woda uzdrowiskowa po imprezie w sanatorium jest na następny dzień jak znalazł po prostu. Nie ma się co dziwić, że kuracjusze tak chętnie do Buska wracają. Dorota, ja myślę, że o naszym Poniziu z każdej perspektywy można by było opowiadać w nieskończoność niemalże. Czy o robieniu fotografii, czy o zwiedzaniu, czy o świątkach, o których wspomniałaś. Bo jest o czym mówić, a my po prostu zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby na Ponidzie przyjeżdżali i żeby zwiedzali to, co jest najbliżej, bo czasami to jest najpiękniejsze.
0: Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie do zarówno w województwie świętokrzyskim, bo mówimy tutaj oczywiście o Świętokrzyżu, o Blęgorku, o Jaskinie i tak dalej, ale również gdzie na Ponidziu. Ponidzie leży jeszcze poza tym głównym turystycznym nurtem, natomiast zdecydowanie warto pojechać na Ponidzie, odwiedzić Ponidzie, zanurzyć się w tej spokojnej, nostalgicznej Polsce, w krainie przyrody, bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy, ale na Ponidzie mamy przepiękne rezerwaty florystyczne. Jeżeli przyjedziecie Państwo na wiosnę, to będzie kwitł miłek wiosenny. Będą przyjdzie kwiatki w naszych rezerwatach florystycznych, czyli rośliny, których w innych części Polski naprawdę bardzo ciężko zobaczyć. Więc przyjeżdżajcie na Ponidzie. Ja zawsze, jak żegnam się z moimi wspaniałymi turystami podczas wycieczek, to mówię, mówcie o nas dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Świętokrzyskie naprawdę godne jest turystycznej uwagi i zapraszamy Państwa serdecznie, żebyście poczuli ten świętokrzyski, ten nadmiedziański klimat magii, spokoju, nostalgii. No i tego odwiedzania w rytmie slow, czyli powolnego.
1: Ostatnio gdzieś przeczytałem, tak już kończąc naszą rozmowę, że zdezaktualizowało się całkowicie hasło rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Ja myślę, że niedługo może zostać ukute nowe, czyli rzuć wszystko i jedź na Ponidzie. A o Ponidziu pięknie opowiadała nam Dorota Czesak, świętokrzyska przewodniczka. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję Państwu bardzo. Nie jedź w Bieszczady, bo w Bieszczadach są już tłumy. Przyjedź na Ponidzie. Pozdrawiam
2: Cię. Kryminalne świętokrzyskie.
1: A teraz przenosimy się nieco w przeszłość, ponieważ do nocy z wtorku na środę w minionym tygodniu. Właśnie wtedy miało miejsce zdarzenie, o którym dziś opowiemy. Wtedy to 19-letni kierujący pojazdem marki Seat zwrócił uwagę na jadącego przed nim Peugeota. Tor jazdy samochodu wskazywał, że może prowadzić go nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna, wybierając bezpieczny moment, wyprzedził ten pojazd, a następnie zmusił go do zatrzymania. Po otwarciu drzwi 19-latek wyczuł alkohol od kierującego, a następnie wyjął kluczyki ze stacyjki oraz zadzwonił na numer alarmowy. Na miejscu błyskawicznie zjawili się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, którzy sprawdzili stan trzeźwości ujętego kierującego. Jak się okazało, węch nie zawiódł 17-latka, bo 43-latek miał ponad 2 promile. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. No i właśnie w ten sposób, dzięki czujności i postawie godnej naśladowania, wyeliminowano z drogi kolejnego nietrzeźwego kierującego. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. A my wraz z policją apelujemy. Widzących kierujących, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, aby nie były obojętne w takiej sytuacji. Zareagujmy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników dróg. Dlatego reagujmy na takie przypadki. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom przyczynia się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców. I tą właśnie informacją, kryminalną informacją z naszego regionu kończymy tę godzinę naszego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Kolejna godzina naszego weekendowego spotkania już rozpoczęta. Witam serdecznie i zapraszam, Michał Pustuła. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. A zaczniemy sobie od sprawdzenia najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i informacji z minionego tygodnia.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem.
11: Jak się działo, co się działo, gdzie się działo, o tym już teraz na antenie sobie słów kilka powiemy i przypomnimy, jak wyglądał miniony tydzień, a zrobi to Natalia Dobrowolska. Zapraszam serdecznie.
10: Poniedziałek.
12: Kielce rozpoczynają przygotowania do budowy 3 wielopoziomowych parkingów, które mają pełnić także funkcję schronów. Władze Kielc chcą na ten cel pozyskać blisko 48 milionów złotych preferencyjnej pożyczki. Inwestycje są jednak uzależnione od restrukturyzacji zadłużenia miasta. A blisko 3 promile alkoholu miał 42-latek zatrzymany przez kieleckich policjantów po kolizji. Mężczyzna prowadził Audi mimo dożywotniego zakazu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kierowcy, mówi starszy aspirant Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
13: 42-letni kierujący Audi doprowadził do kolizji drogowej z dwoma innymi pojazdami. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.
12: Grozi mu do 5 lat więzienia. Natomiast na stacjach paliw w Świętokrzyskiem tworzyły się wczoraj długie kolejki. Kierowcy chcieli zatankować przed końcem programu, który przez wakacje pozwalał utrzymać niższe ceny paliw.
10: Środa.
12: Nie sport, a zachowanie części kibiców było jednym z najważniejszych tematów meczu Chorony Kielce z Radomiakiem. Spotkanie Pucharu Polski zostało na chwilę przerwane po tym, jak z trybun miały paść rasistowskie okrzyki pod adresem piłkarzy z Radomia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
14: Policjanci podjęli również czynności dotyczące zachowania części osób znajdujących się na trybunach po zdobyciu bramki przez zawodnika drużyny gości.
12: Na boisku wynik już się nie zmienił. Radomiak wygrał 1-0 i awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Do tragicznego wypadku doszło za to na drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach w powiecie Jędrzejowskim. Wczoraj po 17 ciężarowy Mercedes potrącił 48-letniego pieszego, który szedł w kierunku Jędrzejowa. Życia mężczyzny nie udało się uratować. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
10: Czwartek.
12: 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
15: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków.
0: w których zginęły 2 osoby.
12: Wakacje przyniosły też 13 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, a 1 osoba zginęła. Nad wodą życie straciły 2 osoby. W obu przypadkach chodziło o niestrzeżone miejsca kąpieli. Natomiast ponad 5,5 miliona złotych trafi do 7 gmin w województwie świętokrzyskim na remonty i budowę dróg. Największe dofinansowanie, ponad 1,5 miliona złotych, otrzymają Starachowice na budowę ulicy Świętej Barbary.
11: To był przegląd wydarzeń, najważniejszych wydarzeń i informacji z minionego tygodnia, który na antenie Radia Złote Przeboje przedstawiła Natalia Dobrowolska. Dziękujemy bardzo.
10: Co słychać w Świętokrzyskiem?
11: Czy myślicie, że Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka oraz Piekoszów mają ze sobą coś wspólnego? No oczywiście oprócz tej bliskości geograficznej i położenia właściwie tuż obok siebie, no jest jedna rzecz, która spaja i scala te właśnie miejscowości w województwie świętokrzyskim. I dziś powiemy sobie właśnie o tym, co to takiego jest. Zapraszam, Michał Pustuła.
10: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
11: Być może ktoś z was słyszał o Geoparku Świętokrzyskim, ale czy wiecie, co to jest Świętokrzyski Geopark i dlaczego należy do sieci geoparków UNESCO? Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie te wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Z nami jest Michał Poros właśnie z Geoparku Świętokrzyskiego. Witam na antenie, panie Michale.
6: Witam serdecznie.
11: Panie Michale, zacznijmy może od tego, co to jest Świętokrzyski Geopark?
6: Geopark Świętokrzyski jest to stowarzyszenie 5 gmin. Obszar, który obejmuje 5 gmin, ma powierzchnię 526 km kwadratowych. Są to gminy Kielce, Chęciny, Morawica, Nowiny i Piekoszów. Właśnie ten obszar o wyjątkowym dziedzictwie geologicznym, od kwietnia 2021 roku ma status Światowego Geoparku UNESCO. Można dodać w uzupełnianiu tych informacji, że geopark jest pewnego rodzaju też produktem turystycznym, można go nazwać, i pewnego rodzaju też marką, turystyczną marką terytorialną, która właśnie wspomniany obszar obejmuje. W związku z powyższym też istotnym elementem geoparku jest promowanie głównie dziedzictwa geologicznego, ale również pozostałych elementów, które z tą geologią się wiążą, czyli przyrody, mam na myśli oczywiście przyrodę ożywioną, dziedzictwo kulturowe i wszelkiego rodzaju aktywności społeczności lokalnej, też w pewnym sensie powiązane z dziedzictwem geologicznym. Więc mamy tutaj wiele wątków, które wspinają się w jedną całość. Zazwyczaj osoby, które słyszą hasło geopark, wiążą to tylko z geologią, ale to nie jest do końca tak. Ta geologia oczywiście jest tym elementem wiodącym, natomiast w ramach geoparku promujemy również wątki jakby pokrewne, tak? Związane właśnie z historią, z dziedzictwem kulturowym, z kulinariami, z szeroko pojętą turystyką, edukacją, również przyrodą ożywioną. Także mamy tutaj bardzo rozległą tematykę, ale generalnie właśnie tym wątkiem spajającym to wszystko, tym fundamentem jest geologia. Jest to wyjątkowe skały, minerały, skamieniałości, które występują na tym terenie.
11: No właśnie te 3 elementy, czyli dziedzictwo geologiczne, dziedzictwo kulturowe oraz dziedzictwo przyrodnicze, tak jak pan powiedział, i ja od tego zacząłem, to są te 3 filary, na których spoczywa Geopark Świętokrzyski. Proszę powiedzieć w takim razie, jak to jest z tym naszym dziedzictwem geologicznym w województwie świętokrzyskim? Czy my naprawdę jesteśmy tak wyjątkowi? Dlaczego akurat Geopark Świętokrzyski ma prawo bytu? No i przede wszystkim, dlaczego ten nasz geopark jest wpisany na listę geoparków UNESCO?
6: Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że geologia, budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest absolutnie wyjątkowa. Wyjątkowa w tym sensie, że jest to jeden z nielicznych rejonów Europy, w którym na powierzchni mamy widoczne skały osobowe, to jest ważne, że osobowe i rozszerzymy ten wątek, skały osobowe reprezentujące wszystkie okresy dnia Ziemi, począwszy od kambru, czyli najstarszego, pierwszego okresu ery paleolitycznej, począwszy, a skończywszy na pewnie na współczesnych osobach, szeroko pojętym czwartorzęcie, tak? Mówiąc prościej, takim językiem zrozumiałym, ponad 500 milionów lat historii reprezentowanej przez wybrane skały, tak, konkretnych tych poszczególnych okresów geologicznych, które są widoczne na powierzchni, których możemy dotknąć, możemy je obejrzeć, zostały one zbadane, opisane. Na podstawie tych badań i opisów wyłania nam się niezwykła historia, a właściwie historię z poszczególnych rozdziałów, czyli okresów dzieł Ziemi od ponad 500 milionów lat do współczesności. W związku z powyższym ten obszar, ten stosunkowo niewielki fragment, tak, Europy, Polski, jest przez geologów od wielu, wielu lat wyjątkowo mocno ceniony, bardzo intensywnie badany i pomimo tych wielu lat już badań, co chwilę odkrywa się coś nowego. Chwilę uzupełnia się tą wiedzę o ten kolejny przysłowiowy kamyczek, który dokłada do naszej geoskarbnicy kolejne elementy. No chociażby znalezisko, prawda, najstarszych na świecie śladów czworonogów, prawda, czy znalezisko jednych z najstarszych na świecie tropów protodinozaurów, czy zapis kopalny Raf przed 380 milionów lat. To są tylko takie wybrane ciekawostki związane z tym regionem świętokrzyskim. No i na tym tle mamy właśnie Geopark Świętokrzyski, obszar objęty granicami wspomnianych 5 gmin, który, można powiedzieć, prezentuje tą wyjątkowość. No bo nawet jeżeli sobie wyciągniemy ten fragment Gór Świętokrzyskich, stosunkowo niewielki, to 526 km2, o których wcześniej wspomniałem, to nawet na takim niewielkim terenie ta georóżnorodność, jak to ładnie nazywamy, ona się zaznacza. Więc mamy tą różnorodność skał osadowych, mamy tą skalną księgę dziejów Ziemi, która objawia się tym, że mamy widoczne skały, reprezentują właśnie te różne okresy geologiczne, a to, co wspomniałem wcześniej, czyli to, że to są skały osadowe, jest o tyle istotne, że to właśnie ta grupa skał jakby ma, czy posiada pewne cechy związane z tym, że zachowały się w nich kamieniowości, zachowały się struktury różnego rodzaju dokumentujące dawne warunki środowiskowe czy zmiany klimatu, więc porównanie do tej skalnej księgi jest tu jak najbardziej słuszne, tak? Możemy dosłownie czytać w tych skałach historie, które rozegrały się przed milionami lat. No więc to różnorodność. Różnorodność skał reprezentujących właśnie różne okresy geologiczne, skał osadowych reprezentujących różne okresy geologiczne, to jest ten wątek przewodni. To jest to, czym rzeczywiście chwalimy się. To jest cecha, którą też eksponowaliśmy w związku z aplikowaniem do sieci Światowych Geoparków UNESCO, jako ta cecha, można powiedzieć, przewodnia, wyróżniająca ten obszar, ten teren na tle obszarów otaczających. To jest jeden element tej geologicznej, geoparkowej układanki. Ale oczywiście mamy kolejne elementy, które możemy określić mianem geoidentyfikatorów. Czyli w tej całej różnorodności albo georóżnorodności mamy pewne wiodące, dominujące elementy, które możemy eksponować i które są widoczne w terenie. W przypadku Geoparku Świętokrzyskiego najważniejszym takim elementem jest występowanie skał liczących sobie ponad 360 milionów lat, skał związanych z okresem Devonu, które w większości stanowią tapienie dolomity, czyli pamiątki dawnego tropikalnego morza. Te pamiątki mamy w wielu miejscach na terenie geoparku. No i takimi charakterystycznymi punktami, obiektami, które myślę, że większość osób kojarzy, są Kadzielnia w Kielcach, Karczówka, Wietrzynia, Szlichowice, a poza Kielcami chociażby tak znane miejsca jak Góra Zamkowa w Chęcinach, Miedzianka, Zalejowa na przykład, czy chociażby w rejonie Nowi mamy Kamienną Szewcę, Górę Okrąglicę. Także wiemy wiele różnych lokalizacji, gdzie upapienie Devonu możemy sobie oglądać w terenie, możemy je podziwiać. W nich występują skamieniałości, ale w nich występują jeszcze jedne ciekawe, że tak powiem, formy geologiczne, które z kolei wiążą się z rozpuszczaniem skał przez wodę, czyli tak zwanym krasowieniem. Oczywiście mam na myśli jaskinie. No i ten motyw jaskini jest kolejnym takim geoidentyfikatorem wyróżniającym nasz obszar, dlatego że tutaj taka ciekawostka, na samej Kadzielni w Kielcach, tak, w jednym miejscu, w jednym kamionie, Kadzielnia, mamy rozpoznanych aż 25 jaskiń. To pokazuje skalę, prawda, tego, jak te jaskinie, że tak powiem, są bogato reprezentowane na tym terenie. Oczywiście jest to związane z występowaniem skał wapiennych. No, druga ciekawostka jest oczywiście taka, że mamy jedną z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, czyli jaskinie Raj, ale całkiem blisko od jaskini Raj mamy jaskinie Piekło, a pomiędzy jaskinią Piekło a jaskinią Raj mamy jaskinię Czyściec. No i wreszcie trzeci identyfikator, trzeci wyróżnik, to jest dziedzictwo górnicze. Jakiś czas, dłuższy czas temu padła taka nazwa, że Kielce to muzeum geologiczne pod gołym niebem. Złotar Świętokrzyski, który wykracza poza Kielce, również można nazwać pewnego rodzaju muzeum geologicznym pod gołym niebem, ale można dorzucić też do tego muzeum geologiczno-górniczym, dlatego że mamy na tym terenie wyjątkowe nagromadzenie śladów górnictwa historycznego, górnictwa kurczowego i skalnego. Po pierwsze, związane jest z historią wydobycia głównie rud ołowiu i miedzi, a poniekąd też żelaza.
11: A o drugim punkcie za moment opowiemy.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Przypomnę, że dziś rozmawiamy o Świętokrzyskim Geoparku. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Poros. Mówiliśmy o tym pierwszym filarze, na którym spoczywa i osiada Świętokrzyski Geopark. No to pora najwyższa, żebyśmy poznali również tę drugą nogę, czy też drugi filar.
6: Drugie związane jest z historią właśnie wydobycia skał, w tym skał dekoracyjnych, tak zwanych marmurów chęcińskich bądź marmurów kieleckich. Znowu mamy tutaj taki swoisty pomost pomiędzy geologią, dziedzictwem kulturowym, no i niewątpliwie wyróżnik geoparku.
11: Pięknie się tego wszystkiego słucha, panie Michale. Ja specjalnie nie przerywałem, żeby żaden wątek nie uciekł. Tu udało nam się połączyć te dwie nogi, jakby tak mówiąc kolokwialnie, czyli dziedzictwo geologiczne z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. No ale jest jeszcze ta trzecia noga, o której wspomnieliśmy, czyli świętokrzyskie dziedzictwo przyrodnicze. I to także jest filar Świętokrzyskiego Geoparku.
6: Zdecydowanie tak. Jest to wątek, który z tym stykamy się na co dzień. Warto pamiętać i podkreślić też, że przecież spacerując tutaj po szlakach, ścieżkach, no w dużej mierze jednak spacerujemy po terenie zalesionym, gdzie mamy ciekawe zbiorowiska leśne. Również mamy takie fragmenty geoparku, gdzie zbiorowiska, powiedzmy, roślin związanych z tym skalnym, wapiennym, w szczególności podłożem, występują. Mam tu oczywiście na myśli gatunki wapienne lubne, tak zwane murawy kworytorniczne. I to rzeczywiście też jest na swój sposób wyróżnik, dlatego że tu znowu mamy bardzo pięknie wyeksponowany związek pomiędzy budową geologiczną, czyli tym, co mamy w podłożu, glebami, które rozwijały się na tym geologicznym fundamencie, no i wreszcie życiem na tym skalnym podłożu, które zależy przecież od specyfiki tego podłoża i od różnych innych uwarunkowań, nachylania stoków, wilgotności itd., itd. Różne elementy, że tak powiem, wchodzą w grę, decydujące o tym, jakiego rodzaju roślinność występuje na danym terenie. Ale geologia jest jednym z nich. Więc wędrując sobie przez Geopark Świętokrzyski, odwiedzając chociażby takie miejsca jak rezerwat Góra Rzepka, czy rezerwat Góra Zalejowa, czy chociażby rezerwat Góra Miedzianka, możemy przekonać się, że na właśnie tym wapiennym podłożu roślinność wygląda inaczej niż na podłożu zbudowanym z piaskowca. Jeżeli porównamy sobie między sobą takie chociażby miejsca, jak wspomniana Góra Miedzianka, z miejscem takim jak Góra Telegraf w Kielcach, czy Góra Pierścienica, to widzimy wyraźnie, że jednak są znaczące różnice, jeżeli chodzi właśnie o specyfikę tej roślinności. Ta geologia ma tu istotne znaczenie Warto też te powiązania, te zależności eksponować. Co w toku właśnie aplikowania do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, również podkreślaliśmy ten związek. Rzeczywiście w opinii, w ocenie ekspertów z UNESCO również właśnie eksponowanie takich zależności ma ogromne znaczenie. Także przyroda ożywiona, świat roślin, świat zwierząt jak najbardziej jest tutaj istotnym elementem. Jest dodatkowa rzecz, o której można i warto tutaj powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ta historyczna działalność górnicza, zwłaszcza ta związana z blocznym wydobyciem tych dekoracyjnych surowców skalnych, czyli właśnie nawiązanie tutaj do marmurów chęcińskich, kieleckich, w jaki sposób ta działalność wpłynęła na bioróżnorodność. Tu mamy też bardzo ciekawe przykłady z terenu właśnie geoparku, że oto miejsca, gdzie prowadzono dawniej wydobycie, tereny dawnych kamieniołomów, stały się w pewnym sensie takimi enklawami bioróżnorodności. Dobrym przykładem jest Wietrzna w Kielcach, gdzie właśnie ta eksploatacja spowodowała powstanie pewnego rodzaju nowych warunków, nowej specyfiki środowiskowej i później w wyniku jakby naturalnego zajmowania takiego miejsca przez różne gatunki roślin, również pchy, grzyby, porosty, zaczęło się to wszystko bardzo różnicować z uwagi na różnice w charakterze podłoża. No, w związku z powyższym właśnie te dawne kamieniołomy, które teraz stanowią w wielu przypadkach ten enklaw bioróżnorodności, to są takimi pięknymi przykładami, gdzie możemy pokazać właśnie zależności pomiędzy jednym a drugim. My rzeczywiście to robimy, czy to poprzez spacery przyrodnicze, czy to poprzez ścieżki geoturystyczne, gdzie mamy również tablice eksponujące właśnie te powiązania, jak chociażby na Wietrzni, gdzie mamy specjalny punkt ścieżki, życie na skalnym podłożu, w którym właśnie pokazujemy, eksponujemy te zależności, te powiązania między geologią, tym co w podłożu, a tym co na tym podłożu rośnie.
11: Panie Michale, jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Co daje Geoparkowi Świętokrzyskiemu to, że znajduje się na liście światowych geoparków UNESCO?
6: Przede wszystkim obecność na liście światowych geoparków UNESCO, w ogóle sama formuła UNESCO, daje niewątpliwie prestiż, daje pewnego rodzaju markę, która jest rozpoznawana praktycznie wszędzie. Myślę, że pod każdą szerokością geograficzną, jeżeli pokażemy znaczek UNESCO, to jest mniej więcej tak kojarzony, oczywiście w dużej mierze on jest kojarzony z tego listą światowego dziedzictwa UNESCO, ale nie zmienia to faktu, że brand UNESCO jest rozpoznawalny na całym świecie. Warto dodać, myślę, uzupełnić tutaj, że jakby rangi UNESCO de facto w tej chwili trzy, jeżeli mówimy o takich obiektach, to powiedziałbym lokalizacjach geograficznych, czyli właśnie lista światowego dziedzictwa UNESCO. Warto przypomnieć, że w regionie świętokrzyskim mamy obiekt z takiej listy, są to Krzemionki, rezerwaty biosfery, czyli tego typu obiektów, które kładą nacisk na ochronę bioróżnorodności. No i wreszcie Światowe Geoparki UNESCO, gdzie ta bioróżnorodność jest tym wątkiem, motywem przewodnim. Więc nasz geopark trafił na listę Światowych Geoparków UNESCO, czyli ta jakby trzecia, najmłodsza ranga. Natomiast jeżeli chodzi o taką ważność, istotność, te rangi oczywiście są na tym samym poziomie, tylko po prostu eksponują różne zagadnienia. Ale wracając do wątku tego, co daje nam ranga UNESCO i obecność w ogóle Światowej Sieci Geoparku UNESCO, na pewno prestiż, na pewno większą rozpoznawalność marki, na pewno też większą możliwość promowania wyjątkowego dziedzictwa geologicznego tego obszaru. Jako geopark, jako członek Światowej Sieci Geoparków bierzemy aktywny udział w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, w różnego rodzaju inicjatywach podejmowanych przez właśnie Światową Sieć, które mają na celu promowanie poszczególnych obszarów objętych właśnie granicami geoparków. Co roku uczestniczymy w takich kampaniach, starając się prezentować, pokazywać to, co mamy najcenniejszego tutaj w Geoparku Świętokrzyskim. I to dotyczy zarówno kampanii prowadzonych w mediach społecznościowych, różnego rodzaju wydawnictw, które są publikowane przez Światową Sieć Geoparków, ale także możliwości pokazywania, prezentowania naszego obszaru, jego wyjątkowości podczas wydarzeń międzynarodowych, czyli na przykład konferencji Światowej Sieci Geoparków czy Konferencji Europejskiej Sieci Geoparków, gdzie w jednym momencie mamy na takim wydarzeniu właśnie obecnych przedstawicieli całej światowej sieci. W tej chwili jest ponad 220 geoparków rozsianych na różnych kontynentach, w różnych krajach. I takie wydarzenia, takie momenty też dają nam wyjątkową okazję do zaprezentowania tego, co mamy ciekawe i ważne na tym terenie. Kolejna rzecz, która wiąże się z tym wątkiem, to jest możliwość znalezienia partnerów do współpracy. Rzeczywiście jednak ten znaczek UNESCO spowodował, że łatwiej nam jest nawiązywać takie współprace międzynarodowe. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 7, a więcej projektów takich międzynarodowych, między innymi z programu Erasmus+, który dotyczył właśnie wymiany wiedzy, transferu wiedzy, geologicznej, ale nie tylko takiej, wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy nie tylko geoparkami, ale na przykład szkołami, które działają na terenie geoparków. I tutaj rzeczywiście też pokłosiem takiej współpracy było szereg inicjatyw i szereg działań, które związane chociaż były z tym, że szkoły z terenu geoparku Świętokrzyskiego mogły nawiązać współpracę ze szkołami z terenu innych geoparków o statusie UNESCO. Więc to jest też w pewnym sensie pokłosie naszych działań i swoisty profit, który tutaj wynika z faktu przynależności do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Myślę też, że kolejna rzecz to też możliwość promowania różnego rodzaju działań, inicjatyw na miejscu, które są realizowane w gminach Geoparku Świętokrzyskiego. Mam na myśli różnego rodzaju wydarzenia, tak, jakby ukierunkowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dopiero co odbyły się chociażby chałupkowe garstynki, czyli ważne wydarzenie promujące tradycję garncarstwa, ceramiki na terenie miasta gminy Morawica. Geofestiwal Kielce, tak, kolejne wydarzenie, gdzie też bardzo intensywnie promujemy to jako Geopark Świętokrzyski. To wzorcowy przykład wydarzenia, pewnego rodzaju wydarzenia skupionego na geoturystyce i promowaniu tej geoturystyki. Oczywiście takich wydarzeń jest znacznie więcej. My podejmujemy też takie inicjatywy w ramach różnego rodzaju spacerów, rajdów, prelekcji itd. dalej, współpracując nie tylko z gminami, z członkami geoparku, ale również z różnego rodzaju organizacjami, które działają na terenie geoparku, czy też środowiskiem naukowym. To warto podkreślić rolę, bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle powstanie geoparku, działalność geoparku, chociażby Państwowego Instytutu Geologicznego, oddziału świętokrzyskiego, który również tutaj prowadząc działania naukowe, naukowo-badawcze, stworzył podwaliny, można powiedzieć, takie merytoryczne dla działalności geoparku. Można powiedzieć, że mamy tutaj efekt pracy zbiorowej, jeżeli chodzi o ten fakt przynależności do UNESCO, ale też ta praca, wysiłek zbiorowy towarzyszy naszym działaniom właśnie już jako geoparku UNESCO. Jest ciągła współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, którą prowadzimy na tym terenie.
11: Panie Michale, to jeszcze jedno, obiecuję, że ostatnie pytanie. Geopark Świętokrzyski w Parku Światowego, w Światowym Parku UNESCO znajduje się od roku 2021. Czy od tego czasu widać wzmożony ruch turystyczny właśnie w Świętokrzyskim Geoparku? Czy to jest jakoś mierzalne?
6: Powiem w ten sposób. Geopark Świętokrzyski, uzyskawszy status Światowego Geoparku UNESCO w 2021 roku, warto wspomnieć, że przeszedł jeszcze w międzyczasie rewalidację tak zwaną, dlatego że ten status, to też warto podkreślić, on jest nadawany na 4 lata. I po 4 latach następuje weryfikacja. Weryfikacja polega na tym, że składamy dokumenty i jeżeli przejdziemy taką pozytywną ocenę tej dokumentacji, to mamy później ocenę na miejscu, ocenę ekspercką przeprowadzoną przez dwóch niezależnych ekspertów z UNESCO, przysłanych na ten teren, którzy podczas takiej tygodniowej, można powiedzieć, weryfikacji sprawdzają, w jaki sposób działa geopark, jak ta działalność wygląda na miejscu. To są spotkania ze społecznością lokalną, z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, z którymi współpracujemy. Więc no tu jeszcze właśnie dodam do tego, że ta weryfikacja jest tutaj też kluczowa i tam jakby status Światowego Geoparku UNESCO nie jest czymś, co jest dane na zawsze, tylko to trzeba po prostu co 4 lata, że tak powiem, poddawać weryfikacji, takiej bardzo wnikliwej weryfikacji. Jeszcze tylko dodam tak na marginesie, bo to jest ważne, jeżeli chodzi o jakby samą świadomość funkcjonowania Światowego Geoparku UNESCO i tego, jak to działa. A jeżeli chodzi o ruch turystyczny, to rzeczywiście zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie turystów zagranicznych pod geoparkiem. No jednak ten status UNESCO, ten brand UNESCO powoduje, że ludzie, turyści, nie to większym zaciekawieniem podchodzą do danego obiektu, czy też obszaru, tak jak w naszym przypadku, patrzywszy właśnie na tą międzynarodową rangę.
11: O Świętokrzyskim Geoparku na antenie opowiadał Michał Poros. Dziękujemy.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
11: Co by na to, żeby trochę pojeździć na rowerze, a dokładnie to sprawdzić, jakie ścieżki rowerowe czekają na nas, jeżeli wybralibyśmy się w taką podróż dookoła Jędrzejowa na przykład. I o tym opowie nasz gość.
7: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
11: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
16: Witam serdecznie.
11: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
16: Według mnie tak, bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajk leśny. Też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
11: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, w którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
16: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców i dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko temu.
11: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
16: No ja bym polecał tak, może 3 wersje. Dla MTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękne krajobrazy, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało oczęszczane drogi asfaltowe. Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach małych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No niesamowite uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, że tak powiem, na Głowice, Pinczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także niech się tu nie będzie nudził na pewno.
11: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
16: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą, także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
11: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
16: Ja myślę, że to się sprawdza, takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
11: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
16: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
11: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin, no ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności, głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
7: Ciekawe świętokrzyskie.
11: Dzisiaj taką oto ciekawostkę dla was znalazłem. Myślę, że jest to ciekawostka o ważnym wydarzeniu w naszym regionie, a będziemy mówić o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, powiemy sobie ogólnie o 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który od ponad trzech dekad buduje międzynarodową rozpoznawalność stolicy regionu, czyli Kielc. A tegoryczna edycja, która odbędzie się od 8 do 11 września, połączy dwa ważne wymiary. Po pierwsze, rekordową skalę międzynarodowej wystawy i debiut nowej infrastruktury należących do miasta Targów Kielce. W drugim tygodniu września do Kielc przyjadą przedstawiciele największych koncernów obronnych, a także delegacje zagraniczne, eksperci i media z wielu krajów. Tegoroczna 34. edycja MSPO będzie pod tym względem rekordowa. Zgromadzi ponad 1000 firm z 42 krajów, a ekspozycja zajmie 47 tysięcy metrów kwadratowych. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest już w tym momencie, więc czymś więcej niż wydarzeniem odbywającym się w Kielcach. Po prostu jest jednym z narzędzi budowania gospodarczej marki miasta. Dla Kielc będzie to wydarzenie szczególne, również z innego powodu. Właśnie podczas MSPO zadebiutuje nowa hala targów Kielce, spółki należącej do miasta. To największa inwestycja w historii ośrodka i jednocześnie kolejny etap rozwoju. Obiekt o powierzchni ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych na parterze i 3 tysięcy metrów kwadratowych antresoli znacząco zwiększa możliwości organizacji największych wydarzeń. MSPO, którego skala od lat rosła szybciej niż dostępna przestrzeń wystawiennicza, będzie pierwszą wystawą wykorzystującą nową halę. Mimo tego i tak konieczna była budowa dodatkowych dwóch hal tymczasowych. W sumie ekspozycja zajmie 11 hal. Rozwój MSPO ma jednak dla Kielc znaczenie wykraczające poza samą działalność targową, bo przez 4 dni miasto staje się miejscem międzynarodowych spotkań biznesowych i branżowych. Z wydarzenia korzystają także hotele, restauracje, transport i wiele innych usług, a nazwa Kielc pojawia się w relacjach mediów oraz komunikacji firm i instytucji z całego świata. Co ważne, lokalny biznes nie jest jedynie zapleczem dla gości MSPO, bowiem firmy z Kielc i regionu są także uczestnikami wystawy. Wśród nich znajduje się ich naprawdę wiele. Ja nie wymienię ich tylko z powodu tego, żeby nie zostać posądzonym o kryptoreklamę. Warto dodać do tego wszystkiego, o czym mówimy, to, że dzięki MSPO przedsiębiorstwa działające lokalnie otrzymują dostęp do rynku, który na kilka dni przyjeżdża właśnie do Kielc. Mogą spotkać się z przedstawicielami przemysłu, zagranicznymi partnerami i delegacjami bez konieczności prezentowania swoich możliwości na drugim końcu Europy. Jak już powiedziałem, MSPO, czyli 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, odbędzie się od 8 do 11 września, a w związku z tym musimy się również przygotować, a zwłaszcza kierowcy, na utrudnienia w rejonie targów, które będą wprowadzone. I tak, zaczynając od początku, utrudnienia przewidziane są w szczególności na ulicach okalających ośrodek wystawienniczy, czyli Łódzkiej i Wystawowej, a także Batalionów Chłopskich i 1 Maja, a także Kongresowej Zakładowej Markowskiego. Tam będą bezpośrednie dojazdy do hal. Zwiększone natężenie ruchu może objąć także główne drogi wjazdowe do Kielc, w tym trasę S7 oraz modernizowaną drogę S74. Osobom, które nie planują wizyty na terenie targów, stanowczo zalecamy wybieranie tras alternatywnych i omijanie tego rejonu miasta. Ograniczenie ruchu tranzytowego w tej okolicy znacząco ułatwi pracę służbom i pozwoli kierującym uniknąć niepotrzebnego stania w korkach. Zmienione zasady będą obowiązywać od najbliższego wtorku, czyli od 8 września od godziny 5 rano do piątku, 11 września do godziny 19. W związku z tym policja również apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące zmiany. Postoje autokarów, wyłączenie pętli, czyli przestrzeni dla autobusów.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boi.